www.radiotrzew.pl. Enter.

kto nie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Nasze 10. urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
3: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
2: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
3: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
2: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
0: Po reklamie.
4: No tears in the club tonight.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.
3: 6 lat temu zbiłem lustro, więc za rok już będzie dobrze. Wstawałem prawą nogą z łóżka, gdy kończyły się pieniądze. Unikałem czarnych kotów, kiedy zachorował tata. Ciężko mi nadążyć, który czeka mnie już koniec świata.

Trzymałem kciuki, ale już mnie bolą ręce. Znalazłem grosz, jednak mam dziurawą kieszeń. Zerkam w stronę.

0: Reklama.
1: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
2: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
1: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
2: Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
1: Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
4: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy. Nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
5: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
4: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was już od 10 lat.
5: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Twoje auto wymaga naprawy blacharskiej lub lakierniczej? Niezależnie od marki, przywrócimy mu idealny wygląd. Nasza nowoczesna blacharnia i lakiernia zadba o każdy detal. A dla kierowców Volkswagena oferujemy również autoryzowany serwis. Oryginalne części i fachowcy, którym możesz zaufać. HADM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim. Twój serwis Volkswagena oraz blacharnia lakiernia. Kompleksowo, profesjonalnie, w jednym miejscu.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
2: Dzień dobry, witamy w poniedziałek, 4 maja. Mamy już godzinę 8 na zegarach. W studiu Aleksandra Chotowy i Aleksandra Kemprowska. Zapraszamy na pierwsze wydanie wiadomości.
3: Dzień dobry, a w tym wydaniu powiemy o odznaczeniu Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego, planach podpisania umowy SAIF na finansowanie zakupów sprzętu wojskowego oraz o triumfie Górnika Zabrze w finale Pucharu Polski. Podczas obchodów Narodowego Święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut otrzymał z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Czuję się onieśmielony, nie czuję się bohaterem, powiedział, odbierając odznaczenie. Andrzej Poczobut podziękował też prezydentom Karolowi Nawrockiemu i Andrzejowi Dudzie oraz rządom Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia. Na uroczystości była obecna m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.
2: 53-letni Andrzej Poczobut przez 5 lat więziony był w jednym z najcięższych zakładów karnych na Białorusi, nazywany ze względu na brutalne traktowanie Czerwonym Łagrem, czyli w kolonii karnej numer 1 w Nowopołocku. Trafił tam w 2021 roku z zarzutem rehabilitacji nazizmu, a tak naprawdę za to, że był krytykiem reżimu Aleksandra Łukaszenki i osobą, która dbała o historię Polaków na Białorusi.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
3: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeśli procedury zakończą się zgodnie z planem, w piątek może zostać podpisana umowa w ramach programu SAFE, która otworzy linię kredytową na zakup sprzętu wojskowego. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na systemy obrony przeciwdronowej, nowe technologie oraz rozwój cyberbezpieczeństwa. Wskazał też, że maj będzie okresem zawierania kolejnych umów z polskim przemysłem zbrojeniowym.
2: Europoseł Michał Szczerba przekazał, że pierwsza transza środków może wynieść około 20 miliardów złotych, co stanowi 15% całej alokacji. Zgodnie z informacjami rządu, większość funduszy ma trafić do krajowego przemysłu, a środki z unijnego programu SAFE, którego łączna wartość to 150 miliardów euro, posłużą m.in. modernizacji armii, rozwojowi systemów obronnych oraz realizacji programu Tarcza Wschód.
3: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski w sezonie 2025-26, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Spotkanie rozegrano w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki dla Zabrzan zdobyli Roberto Massimo oraz Maksym Chłań, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo i kontrolę nad przebiegiem meczu. Dla Górnika to 7 triumf w historii tych rozgrywek i pierwszy od 1972 roku. Zwycięstwo oznacza nie tylko zdobycie krajowego trofeum, ale także powrót klubu na europejską scenę. Dzięki wygranej zespół zapewnił sobie udział w eliminacjach do europejskich pucharów. To były wiadomości Radia Tczew.
4: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
2: Na termometrach o poranku 16 stopni. Bardzo przyjemnie i miło mówić o takich temperaturach. Niestety chmur dzisiaj w ciągu dnia będzie troszeczkę więcej i też mocniej zawieje, więc ten porywisty wiatr myślę, że po godzinie 12 może być bardziej odczuwalny. Maksymalna temperatura w ciągu dnia dzisiaj to około 23-24 stopni. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali, a wilgotność utrzymuje się w tej chwili na poziomie 55%.
4: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Na zegarach prawie 8 minut po godzinie 8, a my zaglądamy na drogi i na to, jak w tej chwili wygląda poranek. Zacznijmy od Trójmiasta. Tutaj na obwodnicy całkiem nieźle w tej chwili, więc większych spowolnień, takich nagłych na szczęście nie ma, ale oczywiście ten ruch poranny cały czas intensywny, między innymi na wysokości Matarni, na węźle Gdańsk Południe też. Tutaj nie brakuje samochodów. No i do tego jeszcze bym dorzuciła ulicę spacerową w stronę w stronę obwodnicy Trójmiasta, gdzie jest dosyć intensywnie. Śródmieście Gdańska też w może niewielkich utrudnieniach, ale gęsto zdecydowanie jest od centrum po Orunie, Lipce, aż w zasadzie do Pruszcza Gdańskiego może być w tej chwili troszeczkę gęściej. Duży ruch mamy także w okolicach tunelu pod Martwą Wisłą, czyli między Letnicą a Przeróbką. To też ze względu na trwające tam prace. Po tym, jak już wyjedziemy z Pruszcza, to do Łęgowa jeszcze tych aut jest całkiem sporo, ale potem na trasie do Tczewa zdecydowanie luźniej ten ruch wygląda, a za to w naszym mieście dosyć gęsto, bardzo intensywnie na Suchostrzygach w rejonie ulicy Jagiellońskiej, w rejonie Armii Krajowej i skrzyżowania z ulicą Malinowską. Patrzę sobie także na centrum naszego miasta, Wojska Polskiego, Jagiellońska Aleja Solidarności, tutaj duże skrzyżowanie i też no, duży ruch po prostu. Na Starym Mieście 30 stycznia obrońców Westerplatte, Wojska Polskiego, czyli okolice Rond, to też kolejne punkty, w których jest ten ruch rzeczywiście bardzo duży. Na skrzyżowaniu 22 z 91 w Czarlinie dosyć spokojnie i ruch umiarkowany, 22 do Malborka, tutaj mogą nam się pojawiać spowolnienie na wysokości Kończewic i Gnojewa. Do Starogardu raczej myślę, że sprawnie, a 91 przez Słupkowy na Rudno i dalej też całkiem nieźle.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: kwadrans po godzinie 8.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Ola Kemprowska, dzień dobry, witam po tygodniowej przerwie. Bardzo miło mi być tutaj z wami, zwłaszcza, że rozpoczął się maj, a to mój ukochany miesiąc. I jak widać, początek maja przyniósł nam wspaniałą pogodę. Trochę się to będzie w tygodniu zmieniać, ale poradzimy sobie. Myślę, że ci, którzy wyjeżdżali na majówkę albo planowali spacerowanie, rowerowanie i różne inne aktywności, mogą być zadowoleni. A dzisiaj poniedziałek, powrót do pracy, 4 maja, 124 dzień roku. Monika, Florian i Michał, między innymi osoby noszące te imiona, mają dzisiaj swoje święto, ale mamy też kilka świąt w naszej kartce z kalendarza, które mogą nam dzisiaj posłużyć jako inspiracje do różnych rozmów. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Ja wiem, że po drugiej stronie gdzieś słuchają nas na pewno strażacy, więc wszystkiego dobrego w waszą stronę, ale jeżeli kominiarze, garncarze, piekarze też są z nami, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla każdej grupy zawodowej, która dzisiaj świętuje i ma powody do radości, taką mam nadzieję. Ola Kemprowska za mikrofonem, Ola Hotowy za szybą i do godziny 11 w takim zestawie będziemy z wami.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: 20 minut po godzinie 8 i niebawem wystartują matury tegoroczne. W poniedziałkowy poranek tysiące maturzystów w całej Polsce przystąpi do egzaminu, oczywiście z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po zakończeniu egzaminu będziemy mogli zobaczyć, co tam ciekawego w tym roku zostało przygotowane. 9 to ten moment, kiedy maturzyści rozpoczną swój maturalny maraton. I no właśnie, to jest przedmiot, który otwiera ten czas, no i potrwa on przez kolejne tygodnie. Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich i stanowi jeden z najważniejszych sprawdzianów wiedzy humanistycznej. Kolejne dni, kolejne egzaminy i trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkich tych, którzy podejmują się tych egzaminów maturalnych. Trzymamy za was mocno kciuki, za rodziców też, bo wiemy, że to rodzice także dzisiaj bardzo mocno przeżywają. Pamiętam, jak to u mnie w domu wyglądało i emocje także mojej mamy, więc drogie mamy, drodzy ojcowie, wujkowie, ciocie, dziadkowie, wszyscy, którym zależy na maturzystach, no to trzymamy kciuki mocno i wiemy, że będzie super. Nawet jak nie będą to najlepsze wyniki, to dacie radę i myślę, że warto to w ten majowy czas trochę mocniej myśleć właśnie o tych młodych ludziach. Tak więc wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
3: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.
4: Poniedziałek tradycyjnie to także zaglądanie do skarbnicy tczewskiej i dzisiaj też nie jest inaczej. Przed godziną 8 opublikowaliśmy zdjęcie. Tym razem kamienica na Starym Mieście, ulica Jarosława Dąbrowskiego 5 i kamienica, której już nie ma, ale jest tam, no myślę, że taki symbol, który bardzo wiele osób doskonale pamięta. Chodzi o laleczkę, sklep, który mieścił się właśnie w tym budynku i taka charakterystyczna laleczka właśnie namalowana nad wejściem. Kolorowy napis. Co prawda na tym zdjęciu ta kamienica nie wygląda zbyt dobrze, ale jestem bardzo ciekawa, czy jakieś wspomnienia z tym miejscem macie. Ja tak chyba trochę pamiętam samą kamienicę, ale zakupów chyba tak niespecjalnie. W tym budynku była także kwiaciarnia, co na zdjęciu, które wykonał Stanisław Zaczyński z 19 czerwca 2000 roku doskonale widać. Trochę nam się w tym miejscu zmieniło zdecydowanie. Pamiętacie? Jeżeli tak, to dajcie znać. Przypomnę przy okazji, jak można się ze mną kontaktować. Numer SMS do studia 733 11 12 13. Można też na przykład komentować post, lajkować, udostępniać i zaglądać na skarbnicę, do skarbnicy tczewskiej, zarówno na Facebooku, ale przede wszystkim na stronie internetowej, gdzie co niedzielę spędzam sporo czasu przyglądając zdjęcia i szukając różnych pomysłów właśnie na ten poniedziałkowy poranny post. Myślę, że do wakacji jeszcze te poniedziałki i tak będą właśnie wyglądać. Zapraszam więc na profil na Facebooku naszego radia.

0: Poranek z Radiem Tczew.
1: To był Vito Bambino i Zalia z utworem Decyzje i od razu pomyślałam sobie, że warto powrócić może na chwilę do nowego singla, który promuje Męskie Granie. Tam pojawia się i Zalia, i Vito Bambino, i do tego jeszcze Igor Herbut. Utwór zatytułowany Nareszcie. I ja go jeszcze za dobrze nie słuchałam, nie osłuchałam się z nim, więc posłuchajmy go sobie razem. Teraz też możecie dać znać, czy wam się podoba i czy w ogóle na Męskie Granie się w tym roku wybieracie. Ja się

0: dawna to wiem.
1: Witamy bardzo gorąco. Słuchajcie, to będzie wspaniały wieczór. Pełen tańca, pełen śpiewu i dobrej zabawy. Ale myślę, że nie warto teraz jeszcze siadać, bo myślę, że powinniśmy zacząć ten koncert jak należy, czyli od zaśpiewania piosenki, którą doskonale znacie. A kto ma to zrobić, jak nie wy? Bo jak nie my, to kto? Gotowi?

0: jest!
1: Ta radość koncertowa to Mrozu i koncert zarejestrowany w ramach cyklu MTV Unplugged. Znalazło się tam 14 znanych jego utworów, no i jak nie my, to kto? Oczywiście też. Mamy tutaj także gości, bo na przykład w utworze Aura gościnnie pojawiła się Małgorzata Ostrowska, a przy Nogach na stół Mrozu scenę dzielił z Jareckim. Zapis tego wydarzenia z udziałem publiczności pochodzi z 7 kwietnia 2020 trzeciego roku, a koncert odbył się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A teraz zmiana tematu muzycznego, ale myślę, że całkiem niezłego, bo będzie o roku 1998 i dzień, w którym ukazał się, czyli 4 maja, album zatytułowany Ostateczny krach systemu korporacji. To 10 album kultu i zespołu, no myślę, że doskonale wam znanego. Album ten uzyskał status platynowej płyty, nawet parę lat później został wydany na winylu, a na tym albumie mamy, no myślę, że kilka utworów, które możecie znać dobrze, na przykład Komu bije dzwon, Dziewczyna bez zęba na przedzie, czy Gdy nie ma dzieci, i to jest utwór, którego posłuchamy teraz.

0: no trochę się rozpędziłam i ten album zabrzmiał w podwójnej dawce. To była Dziewczyna bez zęba na przedzie, wcześniej Gdy nie ma dzieci. I przypomnę, Ostateczny krach systemu korporacji, płyta, która ukazała się 4 maja w 1998 roku. A ze mną w studiu Ola Chotowy i już za moment zaprosi na kolejne wydanie wiadomości. Chyba zrobi to nawet sama, tak więc Olu, co za kilka minut, a dokładnie za 5 i 22 sekundy.
1: Na pewno temat, który chyba jest dzisiaj najważniejszy, matury, drodzy Państwo. Powiemy Państwu, ile osób w Tczewie dzisiaj przystąpiło do egzaminu dojrzałości, ale będą też informacje związane niestety z weekendem, który za nami. Sporo wypadków, dużo różnego rodzaju zdarzeń tragicznych i do nich też będziemy wracać w kolejnych serwisach informacyjnych.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
4: Na zegarach mamy już godzinę 9, a ze mną Aleksandra Chotowy, która ma kolejne wydanie wiadomości.
5: Jedna osoba zginęła, jedna została ciężko ranna po zderzeniu samochodu osobowego z wozem strażackim w powiecie kościerskim. Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 15 na trasie między miejscowościami Nowa Karczma i Grabówko. Według wstępnych ustaleń policji 22-letni kierowca Volkswagena z nieustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z wozem bojowym ochotników z Grabowa Kościerskiego. Mimo natychmiastowej reanimacji życia 22-letniego kierowcy osobówki nie udało się uratować. Jego 20-letni pasażer w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Obaj mężczyźni to mieszkańcy powiatu gdańskiego. Strażacy, w których uderzyło auto, jechali na uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Żaden z ruchów nie odniósł obrażeń. Wiadomo już, że 41-letni kierowca wozu strażackiego był trzeźwy.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Arkusze rozdane, zegary tykają. Ponad 700 abiturientów ze szkół prowadzonych przez powiat tczewski rozpoczęło najważniejszy egzamin w dotychczasowej karierze. Tegoroczny maraton maturalny w regionie to przede wszystkim starcie z matematyką, językiem polskim i wybranymi przedmiotami dodatkowymi. Z oficjalnych danych wynika, że w tym roku do matury w całym powiecie przystępuje dokładnie 705 uczniów. Największy ruch panuje w tczewskich szkołach ogólnokształcących. Rekordzistą jest pierwsze liceum ogólnokształcące w Tczewie, gdzie w ławach zasiadło 175 maturzystów. Niewiele mniej, bo 165 zdających jest dziś w drugim liceum ogólnokształcącym. Egzaminacyjna gorączka nie omija szkół technicznych, które kształcą 314 przyszłych specjalistów. Tutaj prym wiedzie technikum w zespole szkół ekonomicznych w Tczewie ze 136 abiturientami. Spory ruch odnotowano także w technikum w zespole szkół budowlanych i odzieżowych w Tczewie oraz technikum w zespole szkół technicznych. W liceum ogólnokształcącym w zespole szkół ponadpodstawowych w Pelplinie do egzaminu przystąpiło 30 osób. Natomiast w Gniewie maturę zdają uczniowie zarówno w liceum, jak i technikum tamtejszego zespołu szkół ponadpodstawowych. Wyniki zmagań poznamy w lipcu. Na razie maturzyści muszą skupić się na kolejnych dniach sesji, która potrwa do końca maja. Trzymamy kciuki za tczewską młodzież. Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia, dokładnie o tej samej porze, tysiące ludzi na całym świecie ruszą przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
6: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Bałtowskiej.
5: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć ten szczytny cel. To były wiadomości. Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: Trochę więcej chmur na niebie mamy o poranku i mamy też, ale to akurat dobra informacja, przyjemną temperaturę, bo 17 stopni w tej chwili. Odczuwalnie, no tyle samo, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że pod tym względem dzień będzie bardzo przyjemny. Temperatura dzisiaj maksymalnie wzrośnie do około 23 stopni, ale też będzie niestety pochmurnie przez cały dzień i wietrznie tuż po godzinie 12 może się zrobić trochę bardziej.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: A na drogach na szczęście nie jest aż tak źle, jakbyśmy mogli się spodziewać, więc ten poniedziałkowy poranek według także raportów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w tej chwili nie dzieje się nic takiego poważnego. Ruch pojazdów jest duży, ale nie na tyle, żeby tworzyły nam się jakieś poważniejsze korki, a tym bardziej, żeby dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń i oby jak najdłużej właśnie tak było. A my teraz przenosimy się na mapy natężenia, bo już mailowo sobie tutaj przejrzałam komunikaty. Na mapie natężenia na obwodnicy Trójmiasta utrudnień poważniejszych nie ma, raczej takie powiedziałabym typowe dla tych miejsc i dla tej pory, więc na węźle Gdańsk Południe, na wysokości Matarni, na zjeździe ze spacerowej, tutaj ten ruch jest wyraźnie większy, ale nie na tyle, żeby te korki były naprawdę bardzo, bardzo takie intensywne. Trochę tłoczniej mamy na 91 od Śródmieścia Gdańska przez Orunię do Pruszcza. Tutaj kilka punktów z remontami po drodze, więc no, one mogą też wpływać na płynność. Po tym, jak już wyjedziemy z Pruszcza i ruszamy w stronę Tczewa, też nie powinno być żadnych kłopotów z takim płynnym też poruszaniem się właśnie drogą krajową numer 91. W Tczewie już trochę mniej samochodów na Jagiellońskiej, Wojska Polskiego, ale nadal jest ich sporo i to są te punkty, w których przypominam o tym, że ruch może być i bardziej intensywny. Armii Krajowej Malinowska i Aleja Solidarności, tutaj wjazd od strony Pruszcza do Tczewa. Też dosyć gęsto. Na Starym Mieście między rondami też sporo się dzieje, a dodatkowe miejsce, o którym chciałabym jeszcze powiedzieć, takie na koniec tego wydania, to Czarlin, skrzyżowanie 22 z 91. Tutaj dosyć spokojnie we wszystkich kierunkach i w stronę Malborka i Starogardu 22 i 91 w stronę Gniewu. W razie czego? Pamiętajcie, że możecie do nas napisać numer SMS 733 11 12 13.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: 15 minut po godzinie 9.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Kolejny utwór, który zabrzmiał na żywo, właściwie zarejestrowany został na żywo, a my go sobie tutaj odtwarzamy. O poranku kilka takich numerów już dzisiaj było, a przed chwilą oczywiście Zalewski, Grzegorz Turnał. Naprawdę nie dzieje się nic. A my już patrzymy na zegar. Matury wystartowały, tak więc najbliższe godziny pewnie mocno stresujące dla rodziców i dziadków i całej rodziny oczekujące na swoich maturzystów. My niezmiennie zaciskamy kciuki. Ja bardzo zawsze jestem ciekawa tych tematów z języka polskiego. Taki temat mi najbliższy, więc jak tylko te arkusze po maturach zostaną opublikowane, zobaczę, co trzeba było w tym roku napisać, do kogo się odnieść i czy zdałabym maturę po raz kolejny po paru latach. Nieważne kiedy, ale na szczęście ten stres za mną, ale też pamiętam go całkiem dobrze. A teraz zmieniamy temat. Jesteśmy po majówce, wypoczęci i tacy nasłonecznieni na pewno. No to teraz propozycje już na kolejne weekendy i ten zbliżający się będzie bardzo intensywny w naszym mieście. Zaczniemy od wydarzenia, któremu będziemy towarzyszyć. Nasze radio będzie obecne na Naukowej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, to będzie 9 maja od 19 do północy i przy Podmurnej i na 30 stycznia, czyli w tych dwóch miejscach będzie można przyjść no i wziąć udział w różnych aktywnościach przygotowanych przez Fabrykę Sztuk. Będzie można oglądać wszystkie wystawy, które dostępne są w tych miejscach. Będzie oczywiście też otwarta strefa aktywności wyobraźni, strefa odkrywania wyobraźni i aktywności SOWA. O, taka kolejność. I tam aż do godziny 23.30 prowadzone będą różnego rodzaju warsztaty edukacyjne, eksperymentalne, różne atrakcje, w tym silent disco, strefa gier i zabaw dla dzieciaków i no myślę, że warto się tam pojawić. Dobrze zagospodarowana noc będzie, myślę, pomysłem na to, jak spędzić weekend, więc bardzo polecam, bo myślę, że warto. Radio Tczew, tak jak wspominałam, będzie tam, z naszym namiotem się pojawimy, będziemy z wami sobie rozmawiać, nagrywać rolki i rozdawać różne rzeczy. O, to chyba też się gdzieś tam w planach naszych szykuje. Tyle.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

0: Reklama.
1: Panowie, co według was trwa godzinę?
2: Może lot z Gdańska do Krakowa?
1: Czekanie w kolejce do lekarza.
2: Albo dojazd z Czyżykowa na Suchostrzygi w godzinach szczytu.
1: Nie, audycja sportowa w Radiu Tczew. Nie masz czasu, a chcesz wiedzieć, co dzieje się w lokalnym sporcie? Proponujemy rozwiązanie tego problemu. Dogrywka w Radiu Tczew.
3: Piłka nożna, piłka ręczna, tenis, koszykówka, siatkówka, bilard, wioślarstwo, karate i wiele innych dyscyplin.
4: Nie zabraknie gości, z którymi porozmawiamy o poczynaniach sportowców. To wszystko w każdą środę po 14 na 108 FM.
1: Zapraszają Dawid Komorowski,
4: Janek Krupiński
3: oraz Damian Myszewski.
0: Po reklamie.

0: www.radiotczew.pl. Enter.
1: Zanim na dobre na naszej antenie zrobi się filmowo za sprawą konkursu kinowego o godzinie 11, to mam jeszcze parę informacji związanych z tym światem, który bardzo mnie interesuje, światem filmu, i mamy informacje o pewnej premierze. Myślę, że bardzo ważnej, ponieważ w 1981 roku, 4 maja, miała miejsce premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei. Bardzo, bardzo kultowy film polski według scenariusza Stanisława Barei i Stanisława Tyma i stanowi pierwszą część trylogii o Ryszardzie Ochuckim, prezesie klubu sportowego Tęcza. No i tutaj same dobre rzeczy się działy na antenie, na ekranie, bo myślę, że żarty, scenki, to wszystko, co mogliśmy oglądać, no przeszło zdecydowanie do historii. Do dzisiaj są takie powiedzonka, które funkcjonują w moim takim codziennym języku, a film, no myślę, że legendarny ze względu na bardzo satyryczne podejście do rzeczywistości polskiej, Rzeczpospolitej i Ludowej. I tam no, tych scen mnóstwo, na przykład scena w barze mlecznym i miski, które przykręcone są do stołów, jedna z moich ulubionych. Ale też bardzo, bardzo lubię sceny z lotniska. No właściwie mogłabym tak wymieniać i wymieniać, bo myślę, że na przykład taras widokowy, który najbliższy dostępny jest dosyć daleko, czyli we Wrocławiu, to też jedna z tych scen, no takich bardzo ważnych. Stanisław Tym, nie tylko on się pojawia, bo jest i Barbara Burska, i Bronisław Pawlik, i Krzysztof Kowalewski, Zofia Czerwińska, Stanisław Mikulski, Eugeniusz Robaczewski, Jerzy Turek, Ewa Bem nawet się pojawia jako kobieta, która tam sobie śpiewa na scenie w pewnym bardzo takim też ważnym momencie. Jan Kociniak, Piotr Pręgowski, i tak mogłabym wybierać i wymieniać, a sama jestem ciekawa, jakie są wasze ulubione sceny z Misia, z tego filmu, który dzisiaj no właśnie świętuje taką rocznicę zacną, 45 lat. Za chwilę będę jeszcze sobie zaglądać do różnych nowinek i takich wspomnień, bo dużo tego wszystkiego dzisiaj można oczywiście odnaleźć, więc zapraszam do słuchania, do pisania, do aktywności, do tego, żeby się odzywać. Numer SMS 733 11 12 13. It's been 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Reklama.
1: Radio Tczew kończy w tym roku 10 lat. To dobry moment, żeby zapytać Was o zdanie. Przygotowaliśmy krótką, anonimową ankietę, w której możecie powiedzieć, za co od lat nas cenicie i jak nasza rozgłośnia ma brzmieć w przyszłości. Wasze opinie mają dla nas wielkie znaczenie, bo Radio Tczew rozwija się razem ze swoimi słuchaczami. Dodatkowo trzy wybrane osoby, które wezmą udział w ankiecie, otrzymają zestawy naszych gadżetów. Wejdźcie na www.radiotczew.pl i wypełnijcie ją już dzisiaj.
2: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
3: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
0: Po reklamie.

0: Poranek z Radiem Tczew.
1: Kolumbijska gwiazda Shakira przyciągnęła na plażę Copacabana w Rio de Janeiro ogromną liczbę widzów. Na darmowym koncercie, który odbył się niedawno, według władz miasta bawiło się około 2 milionów osób. Tak, 2 miliony osób. To kolejne z serii wielkich muzycznych wydarzeń, które mają pobudzić lokalną gospodarkę i przyciągnąć turystów do tej brazylijskiej metropolii. Dzisiaj o tym RMF 24 pisze. W sobotę dokładnie ten koncert się odbył i był. No, plaża stała się ogromną sceną koncertową. Shakira zagrała, pojawiła się i tak jak też piszą media lokalne, społecznościowe, wszyscy w Rio z Shakirą, 2 miliony osób, Wilczyca przeszła do historii. Koncert Shakiry to nie pierwsze tego typu wydarzenie. Właśnie w tym miejscu w poprzednich latach na tej samej scenie występowały światowe gwiazdy, takie jak Madonna czy Lady Gaga. Organizacja darmowych koncertów jest elementem strategii władz miast, właśnie by ożywić gospodarkę w okresie między Sylwestrem a Karnawałem oraz przed czerwcowymi obchodami Dnia Świętego Jana. Więc no, tłumy przeogromne, nagrania, fragmenty w sieci można zobaczyć, bardzo polecam. Z Shakirą mi jakoś po drodze nigdy nie było muzycznie, ale zagrajmy sobie tę panią w ramach tutaj, no myślę, że docenienia tak ogromnego koncertu.

0: Reklama.
1: Czasem czuję, że twoje myśli mają własne życie i nie wiesz, kto tu rządzi, ty czy twój mózg. To jesteś we właściwym miejscu. Psychologiczna audycja nienazwana to przestrzeń o tym, co dzieje się w głowie, w sercu i w codziennym chaosie. Rozmawiamy o emocjach, relacjach, stresie i tych momentach, kiedy świat pędzi trochę za szybko. Bez ocen, bez pseudorad, za to z humorem, szczerością i małym mrugnięciem oka do ciebie, słuchaczu. Posłuchaj, pośmiej się, zastanów, bo uwaga, czasem nie ogarniamy życia i to jest całkowicie normalne. Aleksandra Chotowy, zapraszam w każdy czwartek po godzinie 15.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew.
1: A nam pozostało 14 minut do godziny 10. Już niebawem także kolejne wydanie wiadomości porannych. Ola Chotowy będzie mówić m.in. o majówce, ale w powiecie starogardzkim, bo tam czas upłynął pod znakiem skrajnej nieodpowiedzialności kierowców. Co takiego się wydarzyło, o tym będzie już za kilka minut. Niestety będzie także o kolejnym wydarzeniu związanym z majówką i o tym, że dwie osoby zginęły po tym, jak na środku jeziora Salińskiego w powiecie wejherowskim przewróciła się łódź. No niestety tutaj też pojawiają się informacje o nadużyciu alkoholu, ponieważ mężczyzna, który kierował jednostką, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. A na koniec będzie o uroczystej rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji. To obchody, które odbyły się w naszym mieście i relacja z tego także już za kilka chwil w naszych wiadomościach. A ode mnie jeszcze jedno zerknięcie przed godziną 10 do kalendarium. W 1960 roku, czyli 66 lat temu, w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak, piosenkarka i wokalistka zespołu Baim.

0: Bawcie się dobrze.
1: Zaspieliśmy.
2: To jest nasz singiel promujący, ale w wersji bardziej original, jak powstała. Dziękujemy wam.
3: Numer SMS 733 11 12 13.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.
4: Radio Tczew.
5: Dzisiaj mamy poniedziałek, to czwarty dzień maja i już pora na kolejne wydanie wiadomości, które ma dla Was Aleksandra Chotowy.
6: Początek majówki w powiecie starogardzkim upłynął pod znakiem skrajnej nieodpowiedzialności kierowców. Funkcjonariusze w ciągu zaledwie kilkunastu godzin wyeliminowali z ruchu trzech piratów drogowych, którzy za nic mieli przepisy i bezpieczeństwo. Zaczęło się w nocy w miejscowości Jabłowo. 46-letni kierowca nieoświetlonego quada, uciekając przed kontrolą, uderzył w radiowóz, a potem wywrócił się na polu. Mężczyzna był pod wpływem amfetaminy, nie miał uprawnień, a jego pojazd nie był zarejestrowany. Za samą kolizję policjanci wystawili mu mandat wysokości 5000 zł, resztę rozstrzygnie sąd. To nie był jednak koniec pracy mundurowych. Po południu w ręce policji wpadł 17-latek na motorowerze, który zignorował znak stop i rzucił się do ucieczki. Kilka godzin później w zblewie kolejny motocyklista przejechał na czerwonym świetle, doprowadzając do pościgu, który zakończył się dopiero w skurczu na policyjnej blokadzie. Jak się okazało, 32-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wszyscy trzej piraci trafili do policyjnych cel. Nie żyją dwie osoby po tym, jak na środku jeziora Salińskiego w powiecie wejherowskim przewróciła się łódź. Policja zatrzymała 33-latka, który kierował jednostką. Mężczyzna miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem w gminie Gniewino. Pięcioosobowa grupa postanowiła wrócić łodzią na brzeg po imprezie na jednej z wysp. Na środku akwenu łódź nagle wywróciła się do góry dnem. Trzy osoby o własnych siłach zdołały dopłynąć do brzegu. Dwie z nich trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Niestety dwoje pozostałych pasażerów nie miało tyle szczęścia. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach strażacy wyłowili z wody ciała 28-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny. Lekarz stwierdził zgon obu osób. Akcja służb na miejscu trwała do wczesnych godzin porannych. 33-letni sternik przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Gdy tylko wytrzeźwieje, usłyszy prokuratorskie zarzuty za spowodowanie wypadku w ruchu wodnym pod wpływem alkoholu, którego skutkiem jest śmierć, grozi mu wieloletnie więzienie.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: Mieszkańcy Tczewa uroczyście uczcili rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie uczestnicy przy dźwiękach harcerskiej orkiestry Dętej przemaszerowali na skwer konstytucji 3 maja. Głównym punktem uroczystości było wystąpienie starosty tczewskiego Mirosława Augustyna, który podkreślił współczesne znaczenie historycznego dokumentu. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów przez delegacje samorządów i służb mundurowych. Wyjątkowym akcentem tegorocznych obchodów była intronizacja nowego króla kurkowego tczewskiego bractwa strzeleckiego.
7: Przy Was intronizujemy i nakładamy królewski łańcuch nowemu królowi, który celnym strzałem strącił kura. I do nałożenia łańcucha chciałbym poprosić, panie pośle, żeby nałożył nowemu królowi łańcuch. Prosimy. Teraz rozpocznie się akt intronizacyjny, który, no tak się akurat zdarzyło, że, jak to się mówi, stary król umarł, ale nowy król żyje, no jest ten sam.
6: Królem kurkowego bractwa strzeleckiego pozostał Piotr Czapiewski. To były wiadomości Radia Tczew.
8: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: No i sprawdzamy, jak tam z pogodą. W tej chwili na termometrach mamy około 17 stopni, bardzo przyjemnie. A jeżeli chodzi o to, jak dzisiaj będzie jeszcze dalej prezentować się ta pogoda, to maksymalnie 23 stopnie i trochę silniejszy wiatr pojawi się w najbliższych godzinach. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali.
8: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchew.net.pl.
1: Pora sprawdzić, co na drogach po godzinie 10 się dzieje. Mamy informacje między innymi z tego, co na wysokości Matarni. To informacja z mapy natężenia ruchu drogowego o wypadku i rzeczywiście na tym węźle mamy dosyć intensywny w tej chwili ruch i zatory. Mam nadzieję, że nic poważnego. Zerkam na raport ze strony trójmiasto.pl. Tutaj jeszcze wieści o tym, co się tam wydarzyło, nie ma, no ale uczulam, że trzeba na pewno w tym punkcie uważać, czyli Matarnia i obwodnica Trójmiasta. Poza tym na obwodnicy większych utrudnień raczej nie ma. Patrzę sobie jeszcze na sytuację na 91C. Od centrum Gdańska po Orunie jest intensywnie, nie tak bardzo jak z samych porannych godzin, ale zatkana jeszcze cały czas jest 91 w rejonie całego Pruszcza Gdańskiego i tutaj tych korków może być trochę więcej. W samym Tczewie, bo teraz się przenosimy do nas, utrudnienia może nie, ale duże natężenie na skrzyżowaniu Armii Krajowej Malinowskiej i Alei Solidarności, także skrzyżowanie Jagiellońskiej z Wojska Polskiego i z też Aleją Solidarności. Tutaj całkiem tłoczno, tak samo na Starym Mieście między rondami tłoczno jest. Kolejne punkty to Czarlin, skrzyżowanie 22 i 91, tu też raczej bez większych kłopotów z dojazdem zarówno do Malborka 22 i 22 do Starogardu, czy 91 przez Słupkowy Rudno w stronę Gniewu.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchew.net.pl.

0: 14 minut po godzinie 10.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: I rozpoczynamy ostatnią poranną godzinę w Radiu Tczew. Mam przyjemność być z wami do 11. Ola Kemprowska za mikrofonem, a za szybą tłumnie już coraz bardziej Ola Chotowy, Damian Myszewski, Dawid Komorowski i osoby, które przygotowują dla was dzisiejsze audycje, newsy i artykuły na stronę internetową. A propos strony internetowej, to tam też zachęcam, by sobie zaglądać chociażby po garść świeżych, ważnych informacji związanych z tym, co w naszym mieście się dzieje i tam między innymi, tak jak już wspominałam, o Nocy Muzeów, ale też o biegu Wings for Life i dlaczego i w jakiej postaci Tczew dołącza do tej dużej, dużej inicjatywy. O tym można przeczytać właśnie na radiotczew.pl. I jeszcze jedna informacja ode mnie ze świata filmowego, ponieważ zakończyła się 19. edycja festiwalu MasterCard of Camera i to te krakowskie nagrody filmowe zostały rozdane. Nagroda imienia Andrzeja Wajdy otrzymał film Renovation w reżyserii Gabriel Urbonajte. W kategorii aktorskiej doceniono Martę Nieratkiewicz i Tomasza Ziętka. Oni dostali po 10 tysięcy złotych. To był też czas, kiedy można było pooglądać bardzo, bardzo, bardzo wiele filmów, spotkać się z ulubionymi aktorami i aktorkami i też na przykład wziąć udział w koncertach, bo muzyczną gwiazdą tego festiwalu i gali tej najważniejszej była Julia Pietrucha, która zresztą, jak wiecie od zeszłego tygodnia, a może nie wiecie, jeszcze wszyscy będzie też w Tczewie jesienią grać koncert. Bardzo mnie to ucieszyło i z niecierpliwością naprawdę czekam na te jesienne wydarzenia. Ale zanim te jesienne, no to jeszcze po drodze mnóstwo, mnóstwo innych, bardziej wakacyjnych wydarzeń w naszym mieście. Być może w tym tygodniu też dowiemy się, kto na Sobótkach zagra, bo te informacje jeszcze ujawnione nie zostały, a chyba już warto, żebyśmy się dowiedzieli.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: Prawie 24 minuty po godzinie 10. Lemon i jutro na naszej antenie. Dzisiaj i teraz. A teraz też będzie o wspomnieniu urodzinowym, ponieważ 4 maja urodziła się Audrey Hepburn. Dzisiaj świętowałaby swoje urodziny, a urodziła się w 1929 roku. Brytyjska aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna, ale także myślę, że bardzo dobrze pamiętana ze swojej działalności humanitarnej i filantropijnej, no i też ikona kultury popularnej, mody i stylu, należała do grona najbardziej cenionych aktorek późniejszego okresu złotej ery Hollywood. Kiedy w latach 60. ograniczyła swoją aktywność aktorską, zaangażowała się w działalność humanitarną i między innymi jak ambasador dobrej woli UNICEF. Była też członkinią wielu innych organizacji wspierających wiele inicjatyw. No i oczywiście na jej koncie legendarne filmy, ale też przepiękne zdjęcia, fryzury, ubrania, z których też doskonale Audrey Hepburn znamy, kojarzymy i pamiętamy. I właściwie to takie wieści dobre, bo powstaje film o Audrey Hepburn, więc no myślę, że tutaj będziemy odświeżać sobie pamięć właśnie o tej aktorce, a będziemy czynić to w najbliższych miesiącach. Między innymi, jeżeli chodzi o jej nagrody, o filmy, w których się pojawiła, no to tutaj tych nagród było sporo, bo Emmy, Grammy, Oscar, nagroda Tony, Rzymskie wakacje między innymi, to jeden z tych filmów, które na pewno doskonale kojarzymy, kojarzycie, ale to tak sobie myślę, że pewnie jeden z wielu, wielu ekranowych, jej ekranowych wcieleń, które mogliśmy podziwiać. Zanim piosenka, to jeszcze jedna rzecz, która wpadła mi w oko przed chwilą. Zupełnie zmieniam temat, bo teraz o pogodzie. Pomorski Alarm Pogodowy poinformował kilka minut temu, że po południu z północnego zachodu na południowy wschód naszego regionu przejdzie chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim na południu, wschodzie i częściowo w centrum województwa mogą pojawić się burze. I ta informacja rzeczywiście też tutaj Tczew obejmuje, więc tak ostrzegam, że może być burzowo, no i może być też deszczowo, ale na to akurat pewnie bardzo wiele osób po prostu czeka.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
3: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
4: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
3: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
4: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
5: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADN Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: 20 minut pozostało nam do godziny 11.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Jeszcze przez chwilę ten poranek trwa, a teraz ciekawostka pewna, która myślę, że może nas tutaj zainteresować. Mamy nowe badania, które potwierdzają to, co od dawna głosi ludowa mądrość. Zakazane jedzenie rzeczywiście smakuje lepiej. Eksperyment przeprowadzony w grupie ochotników wykazał, że frytki skradzione innym osobom były oceniane jako znacznie smaczniejsze niż te podane wprost na talerzu. Przekonanie, że kradzione nietucza smakuje lepiej, od dawna funkcjonuje w wielu kulturach na całym świecie. Być może. Od pewnego włoskiego powiedzenia to się zaczęło i ludzie wierzą, że potajemnie zdobyte jedzenie jest wyjątkowo smaczne. Najnowsze badania naukowe rzucają więc nowe światło na to zjawisko, potwierdzając, że rzeczywiście może być przyjemniej. W badaniu przeprowadzonym przez zespół pod kierownictwem Valentina Skribina wzięło udział 120 uczestników. Każdy z nich miał okazję zjeść identyczne porcje frytek w czterech różnych sytuacjach. W dwóch przypadkach frytki były podawane legalnie, czyli raz bezpośrednio, a raz jako prezent od innego uczestnika. W pozostałych dwóch scenariuszach uczestnicy mieli ukraść frytki z talerza innej osoby. Raz w sposób dyskretny, gdy właściciel był rozproszony, a raz w obecności surowo wyglądającego nieznajomego, co zwiększało ryzyko przyłapania. Wyniki tego eksperymentu okazały się dosyć jednoznaczne. Frytki te skradzione innym uczestnikom były oceniane nawet o 40% smaczniejsze niż te otrzymane w sposób legalny. Co ciekawe, im większe ryzyko towarzyszyło tej kradzieży tak zwanej, na przykład w obecności surowego obserwatora, tym wyższa była satysfakcja z jedzenia.

11 minut pozostało do 11, tak się ładnie złożyło. Na naszą stronę internetową zapraszam, coraz więcej się tam dzisiaj dzieje. Między innymi możecie wysłuchać rozmowy z Emilią Szynwelską-Żołnowską, która jest prawniczką i psycholożką, a z Olą Chotowy w psychologicznej audycji nienazwanej rozmawiała o końcu ery specjalistów od emocji i zastanawiały się, co ustawa o zawodzie psychologa zmieni dla pacjenta. Na naszej stronie można tę rozmowę znaleźć. Polecam gorąco, by tam zaglądać. Zaglądać można także po inne rozmowy, po inne newsy i będzie ich tam na pewno przybywało. Ja powolutku się będę z wami żegnać. Za moment wiadomości w nich będzie o działaniach gdańskiej policji i prokuratury, które prowadzą czynności w sprawie makabrycznego odkrycia, do którego doszło na wyspie Sobieszewskiej w rejonie wejścia na plażę. Podczas poszukiwań bursztynu odnaleziono ludzkie przedramię. Będzie także o pożarze w Parku Narodowym Bory Tucholskie, gdzie ogień strawił hektar unikatowego 154-letniego lasu. Będzie też o rewitalizacji stawu Piotrowo i będzie o miejskim planie adaptacji do zmian klimatu. To tematy, które już za kilka minut poruszy Ola Chotowy w wiadomościach, a ja tym samym będę się z wami żegnać, ale tak nie zupełnie, bo pewnie jeszcze sobie tutaj do Oli wpadnę, bo to Ola Chotowy przejmie stery radiowe już za kilka minut. A za oknami, bo tak sobie jeszcze sprawdzam informacje związane z pogodą, coraz więcej chmur. Z tych chmur dzisiaj może być burzowo i deszczowo. Do tego jeszcze porywisty wiatr, więc tutaj z tymi wszystkimi pogodowymi zmianami, no myślę, że warto się zapoznać i ewentualne wyjścia wieczorem na pewno z jakąś osłoną przed deszczem, tak sobie myślę. Więc o tym trzeba, warto pamiętać. A ja bardzo dziękuję za poranek. Ode mnie jeszcze na koniec Igor Herbut i utwór Żółw, a potem wiadomości. Dziękuję, kłaniam się nisko. Ola Kemprowska.

0: Reklama.
1: Czewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
2: Radio Tczew kończy w tym roku 10 lat. To dobry moment, żeby zapytać Was o zdanie. Przygotowaliśmy krótką, anonimową ankietę, w której możecie powiedzieć, za co od lat nas cenicie i jak nasza rozgłośnia ma brzmieć w przyszłości. Wasze opinie mają dla nas wielkie znaczenie, bo Radio Tczew rozwija się razem ze swoimi słuchaczami. Dodatkowo 3 wybrane osoby, które wezmą udział w ankiecie, otrzymają zestawy naszych gadżetów. Wejdźcie na www.radiotczew.pl i wypełnijcie ją już dziś.
3: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: Radio Tczew.
5: Na zegarach mamy godzinę 11, a ze mną Aleksandra Chotowy i kolejne wiadomości Radio Tczew.
6: Gdańska policja i prokuratura prowadzą intensywne czynności w sprawie makabrycznego odkrycia, do którego doszło późnym wieczorem 9 kwietnia na Wyspie Sobieszewskiej w rejonie wejścia na plażę numer 13. Podczas poszukiwań bursztynu odnaleziono ludzkie przedramię. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. Ze wstępnych analiz wynika, że kończyna znajdowała się w wodzie około 2 tygodni. Dłoń była częściowo zachowana, choć nosiła wyraźne ślady deformacji spowodowanej przebywaniem w morzu. Obecnie trwają badania biegłych, które mają pomóc w identyfikacji DNA. Śledczy biorą pod uwagę kilka scenariuszy od tragicznego finału zaginięcia po nieszczęśliwy wypadek na pełnym morzu. Na ten moment tożsamość osoby, do której należały szczątki, pozostaje nieznana. Policja szuka sprawców pożaru w Parku Narodowym Bory Tucholskie, gdzie ogień strawił hektar unikatowego 154-letniego lasu. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną było nielegalne ognisko rozpalone przez turystów. Do zdarzenia doszło w ścisłym obszarze ochrony zwierząt, całkowicie zamkniętym dla ruchu turystycznego. Przy niskiej wilgotności ściółki wystarczył podmuch wiatru, by ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił. Do akcji ruszyło 11 zastępów straży pożarnej i 2 samoloty gaśnicze. Ponieważ pożar wybuchł z dala od dróg, strażacy musieli wycinać drzewa, by dojechać na miejsce, a część ciężkiego sprzętu przenosić ręcznie. Dogaszanie pogorzeliska trwało aż 3 doby. Straty przyrodnicze są nie do oszacowania. Ogień zniszczył miejsca lęgowe żurawi, a przyrodnicy alarmują, że przez najbliższe lata teren ten będą omijać wilki oraz bieliki.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: Trwają prace przy rewitalizacji stawu Piotrowo. Prace prowadzi firma ZUK spółka z o.o. z Glincza. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania przestrzennego terenu, regulacja, przebudowa zbiornika oraz wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny. O szczegółach mówi prezydent Łukasz Brzątkowski.
7: To jest rewitalizacja kompleksowa. Musimy pamiętać o tym, że cały dramat tego stawku rozpoczął się w momencie, kiedy następowała przebudowa niektórych ulic i sieci, tak naprawdę kanalizacji burzowej, bo do tego to się sprowadza i ten stawek został odcięty od źródeł wody, dlatego on zaczął wysychać. Więc te prace będą, dlatego ta kwota 2 miliony złotych, ale tutaj dużo mamy oczywiście z dofinansowania. Natomiast te prace będą kompleksowe, bo nie tylko przywrócimy retencję wody w najbliższym otoczeniu stawku i zapewnimy dopływ wody właśnie z sieci burzowej, ale to już musi być woda podczyszczona, czyli muszą powstać 2 stacje podczyszczania i zadbamy o cały ten teren. Mówimy o małej architekturze, mówimy o nasadzeniach, o drzewach, o krzewach, tak żeby ten teren po prostu stał się kolejnym miejscem, no, takim atrakcyjnym miejscem do spacerów czy do przebywania.
6: Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej ma za zadanie przekierowanie wód opadowych do zbiornika, tak aby wszystkie wody opadowe z osiedla nie trafiały do kanału myńskiego. Koszt inwestycji to 2 miliony złotych, a wykonawca ma 170 dni od podpisania umowy, co oznacza, że na początku października zbiornik powinien być gotowy. Tczew rozpoczyna walkę o lepszy klimat i pyta o zdanie swoich mieszkańców. Ruszyły prace nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu, a tczewianie mogą realnie wpłynąć na jego ostateczny kształt. Urzędnicy chcą zidentyfikować największe problemy i wyzwania, z jakimi nasze miasto będzie mierzyć się w najbliższych latach. Projekt ma przygotować Tczew na dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe. Inicjatywa jest częścią dużego projektu dofinansowanego ze środków europejskich na infrastrukturę i środowisko. Aby plan nie był tylko teoretycznym dokumentem, potrzebny jest głos mieszkańców. Urząd Miejski zachęca do wypełnienia specjalnej anonimowej ankiety, do której link można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych tczewskiego magistratu. To były wiadomości Radia Tczew.
4: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: A w pogodzie, tak w zasadzie na razie bez zmian, bo na termometrach około 21 stopni. Wiatr w tej chwili osiąga około 15 km na godzinę, ale to się też będzie zmieniać, ponieważ mamy tutaj zapowiedź burz i deszczy. Trochę później, bo około godziny 16, ale wiatr, który będzie przyspieszać, no to już tak niedługo, za godzinę, myślę, że możemy się tego spodziewać. Bardzo dziękuję za poranek. Ola Kemprowska, Astery przyjmuje. Ola Chotowy, dziękuję bardzo.
4: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchef.net.pl.
1: Spokojna sytuacja na drogach w naszym mieście. Drodzy Państwo, nie zwalniamy znacząco ani na Jagiellońskiej, ani na Wojska Polskiego. Sprawnie jedziemy też 91 w kierunku południowym. Na 22 w stronę Malborka również warunki, które raczej cieszą kierowców. W samym Malborku drobne spowolnienia w okolice Ronda Lotników Polskich. Płynnie dojedziemy również do Starogardu Gdańskiego. Tu bez większych utrudnień. Można powiedzieć, że naprawdę sprawnie przez Starogard również przejedziemy. Sytuacja na 91 w stronę Pruszcza wygląda bardzo dobrze. Generalnie cała 91 aż do centrum Gdańska sprzyja kierowcom. Dobre warunki również o tej porze panują na obwodnicy Trójmiasta.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchef.net.pl.

jest jakaś różnica, więc no, te poniedziałki po długich weekendach czasem bywają trudne, energii nam potrzeba, więc żeby nie była konieczna dodatkowa kawa, to może właśnie muzyka nam jakoś pomoże. Cała

0: Stacja Tczew.
1: Poniedziałek po godzinie 11. Drodzy Państwo, od 11 na naszym Facebooku konkurs kinowy, przypomnę, trwa do 15.30. Można odpowiadać poprzez komentarze pod postem, SMS, maile i telefony z uzasadnieniem koniecznie. A do wygrania tradycyjnie podwójna wejściówka do kina Helios w Tczewie. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka i z tej też okazji czekamy na Wasze propozycje najciekawszych filmów i seriali, w których głównymi bohaterami są właśnie strażacy. Komentarze pod postem już widzę, za chwilę sprawdzę jeszcze skrzynkę mailową, co tam się od Państwa pojawiło i zerknę także na SMS-y. Oczywiście na odpowiedzi czekamy. Przypomnę, 15.30 to jest ten moment, kiedy zamkniemy nasze bramki i będziemy wybierać najbardziej kreatywną, najbardziej rozbudowaną, interesującą odpowiedź, która pojawi się w dzisiejszym konkursie. Pozdrawiamy wszystkich strażaków.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
4: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Słuchaj w najlepsze.
1: Tuż po majówce tradycyjnie zaczynają się matury w tym roku. Przystąpiło do nich łącznie 705 uczniów w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat tczewski. W tym 175 z pierwszego ELO w Tczewie, gdzie rano był nasz redakcyjny kolega Bartosz Listewnik i zbierał trochę wrażenia maturzystów, podpytywał, czego oczekują na maturze, czego absolutnie dzisiaj na języku polskim nie chcieliby zobaczyć na arkuszach egzaminacyjnych. No i teraz krótka relacja właśnie z tej wizyty w pierwszym ELO.
2: No, jest tak... Tak okej, okay, no. Wszyscy wierzymy, że nie będzie źle, tak? Będzie wszystko okej.
3: Okay. Jest bardzo duży stres, bardzo duży.
2: Jest dobrze. Jest
3: Mam nadzieję, że wiedza przez to nie ucieknie.
4: Jest duży. Wydaje nam się, że polski jest jednym z bardziej stresujących egzaminów, bynajmniej dla nas.
5: To prawda, jest stresująco, ale po tym, jak nas tu oceniali surowo, to myślę, że będzie dobrze.
2: Nie, no dobrze, uważam, że jesteśmy przygotowani i żeby były łatwe tematy na rozprawkach ogólnie.
6: A co chcielibyście, żeby było na języku polskim na egzaminie? Jaki temat, a czego absolutnie, żeby lepiej nie było?
7: Żadne dziady.
2: Żadnej ferdydurki.
7: Żadnej ferdydurki.
5: Żadnej dżumy.
2: Dżuma fajna.
4: Oby tango było. Jedna z najlepszych lektur, która ma najwięcej motywów, do których można się odwołać. Oby nie były głupie pytania o środki jakieś literackie i inne takie pierdoły. Także oby cały arkusz arkuszował.
2: Oby był motyw buntu.
6: A jak przygotowania do kolejnych dni? Jakie przedmioty wybraliście jako rozszerzenie?
2: Miałam geografię rozszerzoną i angielski. I tak przygotowania okej. Okay. To umiem.
3: No ja mam matematykę, też się przygotowuję. Myślę, że będzie w porządku. No akurat z tym będę się czuła lepiej niż z polskim.
4: Ja mam matematykę, biologię i angielski. Było ciężko, ale mam nadzieję, że będą tego efekty.
5: Ja biologia i angielski, myślę, że będzie dobrze.
2: Ja mam geografię, angielski i WOS. Z WOS-em gorzej, ale geografia, angielski się dobrze czuję.

0: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.
1: Drodzy Państwo, za chwilę południe, za 7,5 minuty, wtedy też serwis informacyjny z kraju i ze świata. Na początku tego serwisu przeniesiemy się do Rosji. Wyciekły nowe informacje dotyczące tego, czego najbardziej obawiają się rosyjskie elity, a drżą przed wewnętrznym przewrotem. Również w tym wydaniu będzie i w tym newsie będzie o tym, jak bardzo zaostrzone zostały środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina. Powiemy też o rozbiciu finansowej iluzji na Śląsku, a na koniec będą informacje związane ze śmiercią arcybiskupa Józefa Michalika.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Poniedziałek, 4 maja, na zegarach godzina 12 w samo południe. Do mnie dołączyła Barbara Jackiewicz. Zaczynamy wiadomości z kraju i ze świata.
4: W tym wydaniu z kraju i ze świata powiemy o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa wokół Władimira Putina, o rozbiciu finansowej iluzji na Śląsku, a na koniec będzie też o śmierci arcybiskupa Michalika. Kreml zamienia się w twierdzę, a Władimir Putin z więźnia własnych służb. Do mediów wyciekły sensacyjne szczegóły raportu europejskiego wywiadu, z którego wynika, że rosyjskie elity drżą przed wewnętrznym przewrotem. Z dokumentu, do którego dotarła stacja CNN, wyłania się obraz skrajnej paranoi. W najbliższym otoczeniu Putina wprowadzono cyfrowy odwyk. Urzędnicy mogą korzystać wyłącznie z telefonów bez dostępu do sieci. Kucharze i ochroniarze mają zakaz używania komunikacji miejskiej, a każda wizyta u prezydenta poprzedzona jest podwójną, rygorystyczną kontrolą. Prezydent Rosji niemal całkowicie zniknął z przestrzeni publicznej.
3: Putin zrezygnował z wizyt w jednostkach wojskowych i wyjazdów do ulubionych rezydencji, bojąc się ataku dronów, i to nie ukraińskich, a wysłanych przez własnych generałów. Napięcie na szczytach władzy potęguje aresztowanie Rusłana Czalikowa, bliskiego współpracownika Sergieja Szojgu. To sygnał, że dotychczasowe pakty między elitami przestały obowiązywać. Symbolem strachu będzie tegoroczna parada zwycięstwa 9 maja. Po raz pierwszy na Placu Czerwonym zabraknie ciężkiego sprzętu wojskowego.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Policjanci z Katowic rozbili potężny przekręt finansowy, w którym główną rolę grał 51-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna przez blisko 5 lat budował finansową iluzję. Działając w największych miastach Polski, od Warszawy po Kraków i Poznań, oferował pechowym inwestorom rzekomo bezpieczne lokaty, udziały w spółkach i inwestycje w kamienie szlachetne. Według śledczych aż 217 osób uwierzyło w obietnice wysokich zysków, przekazując oszustowi oszczędności życia.
3: Finał tej działalności jest jednak imponujący pod względem zabezpieczonego mienia. Funkcjonariusze przejęli majątek o wartości ponad 21 milionów złotych. To nie tylko nieruchomości, ale i luksusowe trofea, diamenty, biżuteria oraz cenne obrazy. Niektóre z nich eksperci wycenili na ponad milion złotych za sztukę. 51-latek usłyszał już zarzuty oszustwa oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i rekordowe milionowe poręczenie majątkowe. Zabezpieczone dzieła sztuki i kosztowności mają teraz posłużyć do spłacenia przynajmniej części roszczeń poszkodowanych osób.
4: W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, wieloletni metropolita przemyski i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Michalik odszedł w niedzielę 3 maja, pozostawiając po sobie ponad 60 lat kapłaństwa. Przez niemal ćwierć wieku stał na czele archidiecezji przemyskiej, ale jego wpływ sięgał znacznie dalej. Jako przewodniczący episkopatu w latach 2004-2014 był twarzą polskiego kościoła w czasach wielkich zmian społecznych i politycznych. Hierarcha był aktywny również na arenie międzynarodowej, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy. Często zabierał głos w debatach nad chrześcijańską tożsamością Starego Kontynentu, budząc swoimi wypowiedziami zarówno szacunek, jak i szerokie dyskusje publiczne. To były wiadomości Radia Tczew.
5: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
3: a na termometrach 22 stopnie. Towarzyszy nam słońce, piękne rozpogodzenia. Wiatr jest południowo-zachodni, wieje z prędkością 15 km na godzinę, a ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali.
5: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
1: To sprawdźmy, drodzy Państwo, jak wyglądają warunki drogowe w samo południe w naszym regionie. Jeżeli chodzi o Tczew, to tutaj dużych zmian nie ma. Nawet sprawnie pojedziemy o tej porze przez miasto bez spowolnień i utrudnień, również 91 w kierunku południowym. 22 kierunek Malbork, tutaj dobre warunki drogowe. W Malborku drobne spowolnienia na skrzyżowaniu Alei Rodła z Adama Mickiewicza czy na rondzie Lotników Polskich. Sprawnie dojedziemy do Starogardu Gdańskiego, gdzie spowolnienia i to dużo obserwujemy na Zblewskiej i Jagiełły. Do Pruszcza bez utrudnień, również przez Pruszcz sprawnie i traktem Świętego Wojciecha dojedziemy płynnie do Gdańska. Obwodnica Trójmiasta o tej porze nadal sprzyja kierowcom.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: Tu stacja Tczew.
1: To trochę w celu uzupełnienia informacji drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace na drodze ekspresowej S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin zaplanowane zostały na trzeci kwartał bieżącego roku. W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja naprawiła nawierzchnię trójmiejskiej obwodnicy na blisko 2-kilometrowym odcinku między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko na jezdni w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o te prace planowane na trzeci kwartał, mają być one realizowane w godzinach nocnych między 20 a 5 rano. Roboty przeprowadzone będą połówkowo, czyli mają zapewniać przejezdność jednym pasem jezdni w zasadzie na tych samych zasadach, co i do tej pory. Przetarg został ogłoszony, a to co ważne i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, to to, że żadne prace nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym, czyli między 28 czerwca a 30.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: A my dzisiaj do godziny 15.30 mamy konkurs kinowy. Drodzy Państwo, w ramach konkursu pytamy o Wasze propozycje najciekawszych filmów i seriali, w których głównymi bohaterami są właśnie strażacy. Do naszej skrzynki SMS-owej przyszła wiadomość od pani Kamili. Kraina Ognia, moim zdaniem najciekawszy film o strażakach, pełen intrygi, ale i codziennego życia skazańców, którym daje się szansę, mieszkańców i rodziny głównego bohatera, który jest skazanym z szansą na poprawę. Polecam dużym i małym, można oglądać rodzinnie. Jeszcze myślę, że w tej godzinie też zajrzę do kolejnych wiadomości ze skrzynki SMS-owej, ale przypominam, odpowiadać można także w komentarzach pod postem na Facebooku, ale do odważnych świat należy, drodzy Państwo, 733 11 12 13 to SMS, a 777 0077 to nasz numer prosto do newsroomu, do redakcji. Tam z wielką chęcią telefon od Państwa odbierze Aleksandra Kemprowska. Można swoją odpowiedź w konkursie kinowym nagrać.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie. Radio Tczew 108 FM.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: W dzisiejszym konkursie kinowym najczęściej Państwo wskazujecie na film Ognisty podmuch z 99 roku w reżyserii Rona Howarda. Kolejny SMS, który pojawił się w naszej skrzynce SMS-owej od pana Łukasza, którego pozdrawiamy, również mówi o tym filmie. Realizm połączony z widowiskowością. Film świetnie pokazuje, jak nieprzewidywalny i groźny jest ogień. Efekty, jak na lata 90. są do dziś imponujące i bardzo żywe. Silna historia, nie tylko akcja, to nie jest tylko gaszenie pożarów, ale też konflikt między braćmi, traumę po stracie ojca strażaka i motyw udowadniania własnej wartości, klimat i napięcie. Sceny pożarów są intensywne, ale jednocześnie budują napięcie jak thriller. Szacunek dla zawodu pokazuje strażaków jako ludzi z krwi i kości, odważnych, ale też popełniających błędy.

0: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.
1: Za 9 minut kolejny serwis informacyjny o godzinie 13:00. Wiadomości lokalne w tym najbliższym wydaniu. Między innymi powiemy o rozboju, do którego doszło w okolicach naszego miasta. Będą też informacje o tragicznym zdarzeniu na Jeziorze Salińskim. A na koniec też spory, mogłabym powiedzieć, że taki informacyjny, kulturalny przegląd wydarzeń, które w nadchodzącym czasie w naszym mieście. Serwis informacyjny w rękach Barbary Jackiewicz i Zofii Floryn. Basia za mikrofonem pojawi się za niespełna 9 minut.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Na zegarach godzina 13 to pora na kolejne wydanie wiadomości, które mają dla Państwa Barbara Jackiewicz i Zofia Floryn.
4: Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o rozbój w okolicach Tczewa. Mężczyzna uderzył ofiarę i ukradł saszetkę z dokumentami oraz pieniędzmi, około 1600 euro i 1500 zł. Śledczy ustalili jego tożsamość dzięki zebranym dowodom.
5: Okazało się, że dopuścił się także kradzieży sklepowej artykułów wartych łącznie ponad 2000 zł i był wcześniej karany za podobne przestępstwa. Odpowie w warunkach wielokrotnej recydywy, co może oznaczać surowszą karę. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
4: Policja podała wstępne informacje dotyczące tragicznego zdarzenia na Jeziorze Salimskim w gminie Gniewino. Zgłoszenie o przewróconej łodzi wpłynęło 1 maja o godzinie 23.07. Na miejsce skierowano straż pożarną, w tym grupę wodno-nurkową, ochotniczą straż pożarną, policję i ratowników medycznych. Jedna osoba dopłynęła do brzegu samodzielnie, dwie trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Nurkowie wyłowili z jeziora również kobietę i mężczyznę. Lekarz potwierdził ich zgon.
5: Policja dodaje, że zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Akcja trwała kilka godzin i zakończyła się nad ranem. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Od 1 kwietnia do 3 maja w Polsce utonęło już 19 osób, w tym najwięcej, aż 6 w województwie pomorskim.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Za nami długi weekend majowy, a kolejny zapowiada się atrakcyjnie pod kątem wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury i Sztuki już w piątek zaprasza na koncert Seweryna.
6: Pierwszą naszą propozycją na 8 maja jest koncert Seweryna z zespołem. Jest to trójmiejski skład zainicjowany przez Seweryna Łysia. Na koncertach zaprasza do wspólnego przeżywania w otulonej pogłosem aurze kameralnego teatru.
4: Mówił Janek Skerka z Centrum. Koncert Seweryna rozpocznie się o godzinie 18, a już kolejnego dnia premierowy pokaz tańca współczesnego w wykonaniu grupy tanecznej Al Raune pod kierunkiem choreografa Michaiła Karnaukowa.
6: Michaiła pewnie Państwo wszyscy dobrze znacie. Jak on sam mówi, ten spektakl będzie trochę enigmatyczny i nie da się go do końca określić, ale nie można go też, Szanowni Państwo, zignorować. Ten spektakl jest krótki, ale uzupełnieniem jego będzie rozmowa z artystami.
4: Pokaz tańca rozpocznie się o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 11 na dzieci czekać będzie poranek filmowy przyjazny sensorycznie z biurem detektywistycznym Lassego i Mai. Fabryka Sztuk z kolei zaprasza na naukową Noc Muzeów, która rozpocznie się o godzinie 19 w sobotę 9 maja i potrwa aż do północy. W ramach Nocy Muzeów odbędą się warsztaty naukowe z wykorzystaniem suchego lodu, pokazy robotyczne i rozmaite eksperymenty i zabawy interaktywne dla dzieci. Na parkingu Banku Spółdzielczego stanie mobilne planetarium, a ci, którzy będą chcieli nieco się poruszać, skorzystają ze spaceru śladami naukowców z prezydentem Łukaszem Rządkowskim jako przewodnikiem oraz stanecznego silent disco. Wydarzenia odbywa się będą w dwóch lokalizacjach, przy ulicy 30 stycznia i przy ulicy Podmurnej. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
3: Piękne rozpogodzenia i niedużo chmur w naszym regionie, choć na popołudnie prognozowane są opady deszczu i możliwe pierwsze w tym sezonie burze. Wiatr jest umiarkowany, wieje z zachodu z prędkością 20 km na godzinę. Uwaga, w czasie burz może być porywisty, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman. www.windmar.pl.
8: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
3: W Tczewie spowolnienia obserwujemy na skrzyżowaniu Armii Krajowej Malinowskiej i Alei Solidarności. To także wolniejszy ruch na Jagiellońskiej na wysokości skrzyżowania z Aleją Kociewską i wolno jedziemy w kierunku ronda przy placu Piłsudskiego i to z każdej strony. Jeżeli chodzi o dojazd do Malborka, drobne spowolnienia na 22. W samym Malborku kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu na rondzie Lotników Polskich i na skrzyżowaniu Adama Mickiewicza z Aleją Rodła. Sprawnie dojedziemy do Starogardu Gdańskiego, a tutaj na pewno zwolnimy na rondzie Bractwa Kurkowego, na rondzie Wałaszewskiego i na skrzyżowaniu Gdańskiej z Adama Mickiewicza. Spory ruch w tej chwili obserwujemy na Zblewskiej. 91 do Pruszcza wygląda dobrze, w Pruszczu na Grunwaldzkiej. Spowolnienia przede wszystkim w kierunku Tczewa. Jeżeli chodzi o trakt Świętego Wojciecha, drobne spowolnienia, ale bez większych utrudnień. I całkiem dobra sytuacja utrzymuje się na obwodnicy Trójmiasta.
8: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

Długie niedziele, romantycznie przemilczane. Od dawna ze sobą mam nierozwiązane sprawy. A w piątkowe wieczory oglądamy super kino. Babcia przynosi nam ostatnie maliny. Usta mamy spierzchnięte od słońca.

rozwiązane sprawy. W piątkowe wieczory oglądamy super kino. Babcia przynosi nam ostatnie maliny.

0: Reserve.
1: To początek trzeciej i ostatniej godziny naszego muzycznego spotkania muzyczno-informacyjnego na stacji Tczew. Za nami Dawid Tyszkowski i Igor Herbut i muszę Państwu powiedzieć, że to są te dwa męskie głosy na polskiej scenie muzycznej, które bardzo lubię i wiem, że na zakończenie swojej porannej audycji i spotkania z Państwem Ola Kemprowska puszczała nowy utwór od Igora Herbuta Żółw, dlatego też on na mojej playliście się nie znalazł, ale gdyby ktoś z Państwa tak bardzo jak ja chciałby tego utworu posłuchać jeszcze raz na naszej antenie, proszę zdać znać 733 11 12 13. To oczywiście nasz numer kontaktowy. Igor Herbut to jest ten artysta, który mi też towarzyszy w długich podróżach z samochodem i przy tej majówkowej pogodzie, która była przez cały weekend, fantastycznie sprawdzał się jako towarzysz podróży.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: Nasze miasto przystąpiło do programu Gmina Przyjazna Seniorom. To inicjatywa, dzięki której mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia, będą mogli bezpłatnie otrzymać ogólnopolską kartę seniora w lokalnej edycji Gminy Miejskiej Tczew. Nabór wniosków ruszył od dzisiaj, a zwieńczeniem akcji będzie uroczysta inauguracja. O karcie seniora mówi prezydent Łukasz Brzątkowski.
2: Mówimy tu o ogólnopolskiej karcie seniora. To jest tylko, powiedzmy, nasz tczewski odpowiednik albo bardziej, powiedzmy, taka lokalna wariacja. Natomiast mówimy tu o ogólnopolskiej karcie seniora, gdzie seniorzy mogą skorzystać z ulg, ze zniżek czy z różnych bonifikat. Jeżeli się nie mylę, ponad 5 tysięcy podmiotów współpracuje z firmą, która tą kartę rozwija już, można powiedzieć, od kilkudziesięciu lat. I postanowiliśmy, że jako miasto sfinansujemy, zasponsorujemy pierwsze 1000 kart dla tczewskich seniorów. O 4

0: Tego maja rusza zbieranie już wniosków na czeską kartę seniora. Te wnioski można pobrać albo elektronicznie z naszej strony trzew.pl, albo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim na 30 stycznia. Pobiera się ten wniosek, wypełnia się wniosek, składa się wniosek w urzędzie. Wtedy oczekuje się oczywiście na telefon ze strony urzędu po to, żeby odebrać kartę. I w momencie odbioru karty jest oczywiście weryfikacja, czy dana osoba, czy danej osobie ta karta przysługuje. I chcemy jakby tutaj bardzo mocno ruszyć już z tą naszą zapowiadaną polityką senioralną i ta karta seniora, która może być używana de facto w całej Polsce. My tu mówimy naprawdę o wielu firmach, w wielu miejscach w całej Polsce, także w sanatoriach, co dla seniorów też jest bardzo ważne. I tutaj przy okazji oczywiście chcemy zrobić takie podsumowanie tego naszego pierwszego etapu współpracy z firmą, która wymyśliła tą ogólnopolską kartę seniora. 27 maja o 12 w Centrum Kultury Sztuki się odbędzie takie właśnie spotkanie z seniorami. Jeżeli będzie oczywiście, deklaruję jasno, jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie, to rozważymy oczywiście w jakimś tam czasie dokupienie tych kart, ponieważ uważamy, że seniorzy to są osoby, które często przez wiele lat pracowały dla naszego miasta. Nieważne, czy w samorządzie, czy w firmach prywatnych, to są osoby, które tworzyły, budowały nasze miasto, więc to jest nasze takie, można powiedzieć, skromne podziękowanie ze strony samorządu, że my jako miasto finansujemy te karty seniora. Dla mnie to jest jakby o tyle ważne, że polityka senioralna ogólnie dla wszystkich samorządów i tak samo i dla Tczewa, no będzie stanowiło ogólny filar polityki miejskiej. Wiemy, jaką mamy demografię w Polsce, wiemy, jak ta sytuacja wygląda, no i powiedzmy, że czas bardzo mocno zadbać o tych naszych tczewskich seniorów. Mamy oczywiście Radę Seniorów, ona już pierwsze efekty działań tej naszej Rady, także miejmy nadzieję, tego 27 maja już przedstawimy, czyli miasto aktywne będzie współpracować z seniorami, tak żeby seniorom w Tczewie żyło się dużo lepiej.
1: A jest oddźwięk ze strony na przykład tczewskich firm czy usługodawców, że chcą się w to włączyć?
0: Pracujemy nad tym. Pracujemy nad tym, bo jeszcze przy okazji myślimy o dużych zmianach w karcie mieszkańca. To też już jest na finiszu, więc rozmawiamy, że tak powiem, kompleksowo z tczewskimi firmami. Natomiast samo to, że 5200 podmiotów już wspiera ogólnopolską kartę seniora, pokazuje, że dla firm to jest także coś bardzo atrakcyjnego.
2: Dzisiaj rozpoczęło się przyjmowanie dokumentów, które należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ulicy 30 stycznia 1 w Wydziale Spraw Społecznych. W tym samym miejscu też będzie odbywał się odbiór gotowych kart. W przypadku bardzo dużego zainteresowania programem miasto planuje uruchomienie dodatkowych punktów przyjmowania wniosków. Jeżeli takie punkty będą uruchomione, to urząd będzie o tym informował na bieżąco. Co ważne, ogólnopolska karta seniora to nie tylko zniżki, ale też pewien sposób zaproszenia do aktywności. Sama idea działa już 27 lat. Tczew w tej chwili jest jedną z 338 gmin, które przystąpiły do tego programu.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: No i to taki utwór, gdzie wykonawczynie doskonale się Państwu przedstawiły same. A ja wracam do tematu konkursu kinowego, który cały czas trwa do godziny 15.30. Do wygrania podwójna wejściówka do kina Helios. Pytamy o filmy i seriale o strażakach z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. I pani Anna napisała do nas maila, w którym przywołuje serial Chicago Fire. To produkcja pokazująca codzienne życie strażaków z jednostki w Chicago i wyróżnia się tym, że nie skupia się wyłącznie na akcjach ratunkowych, choć te są według pani Ani bardzo widowiskowe, ale też na relacjach między bohaterami, ich problemach osobistych i trudnych decyzjach, jakie muszą podejmować. Serial świetnie oddaje realizm pracy strażaków od niebezpiecznych pożarów po wypadki i akcje ratunkowe. Także tu, drodzy Państwo, zdaniem Ani widz naprawdę zaczyna się martwić o bohaterów, ale pokazana jest też tam silna więź między członkami załogi, bo to trochę jak druga rodzina. Podsumowując, ma dużo emocji, od napięcia i adrenaliny po dramat i wzruszenie. Konkurs trwa do 15.30. Odpowiadamy w komentarzach pod postem konkursowym, który znajdziecie Państwo na naszym Facebooku, ale można też SMS-owo na numer 733 11 12 13 lub jak właśnie pani Ania mailowo na adres redakcja@radiotczew.pl.
2: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

0: Radio Tczew.
1: A w ramach naszego konkursu kinowego, poza filmami czy serialami dosyć dramatycznymi o losach strażaków, pojawiła się też odpowiedź dotycząca bajki. Najciekawszy serial z udziałem strażaków to moim zdaniem animowany serial Strażak Sam. Pamiętam, że kiedy byłam w przedszkolu, oglądałam tę bajkę z wielkim zainteresowaniem, śledziłam losy dzielnego Sama, którego głównym celem była pomoc ludziom. Dziękujemy Zosi za tę wiadomość i pozdrawiamy.

0: Radio Tchew. Tchew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: I powoli zbliżamy się do serwisu informacyjnego o godzinie 14, czyli za 6,5 minuty. W tym najbliższym będzie między innymi o nowej hali sportowej przy publicznej szkole podstawowej w Kokoszkowach. Powiemy też o przeprawie promowej, bo właśnie prom powrócił. Prom przez Wisłę łączący Świbno i Mikoszewo. Wrócimy do tematu Wings for Life, ważnego wydarzenia, które odbędzie się na Stadionie Miejskim w nadchodzący weekend. I na koniec jeszcze relacja sportowa z meczu Sambożanek.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
1: Radio Tczew.
3: Na zegarach godzina 14 to pora na kolejne wydanie wiadomości, które mają dla Państwa Barbara Jackiewicz i Zofia Floryn.
4: 7 maja o 12 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej przy publicznej szkole podstawowej w Kokoszkowach. W programie zaplanowano oficjalne przecięcie wstęgi, a także pokazy sportowe, m.in. w wykonaniu Piotra Grabo-Grabowskiego, występ cheerleaderek Alex Team ze Starogardu Gdańskiego, pokaz koszykówki Akademii Gama oraz pokaz judo.
5: Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców wsi i okolic do wspólnego świętowania oraz zapoznania się z nowoczesnym obiektem sportowym. Nowa hala ma służyć uczniom i mieszkańcom jako miejsce aktywności fizycznej i wydarzeń sportowych.
4: Po zimowej przerwie wrócił prom na Wisłę łączący Świbno i Mikoszewo, czyli Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. Przeprawa ruszyła 1 maja i od razu cieszy się dużym zainteresowaniem. To dobra wiadomość dla kierowców i rowerzystów. Dzięki promowi trasa z Gdańska do Krynicy Morskiej może być krótsza nawet o 23 km.
5: Prom zabiera jednorazowo do 21 samochodów i około 100 pasażerów, a rejs trwa zaledwie kilka minut. Z przeprawy chętnie korzystają także rowerzyści i piesi turyści. Przeprawa promowa poza wygodą jest też atrakcją wielu wycieczek.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia o tej samej porze tysiące ludzi na całym świecie ruszą przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego. Mówi Magdalena Okapiec-Kordas.
6: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
4: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. Piłkarki ręczne Enei Sambora Tczew przegrały we własnej hali z MTS-em Żory 22-33. Był to ostatni mecz w tym sezonie naszych szczypiornistek, w którym prawdziwym motorem napędowym ofensywy była Aleksandra Puckowska, autorka 11 trafień. Samborzanki w tabeli uplasowały się na 8 miejscu z 21 punktami na koncie.
7: Sezon był dziwny, falujący. Wchodząc jako Beniaminek, wiadomo, każdy myśli, żeby się utrzymać. Pierwsze mecze były ponad stan trochę, bo tam było kilka zwycięstw. My byliśmy dość wysoko w tabeli, te apetyty trochę wzrosły. Potem był dołek, dość duży dołek, było mnóstwo kontuzji, takie mecze poprzegrywane niepotrzebnie. Tak podsumowując, utrzymanie jest na spokoju, bo trzeba powiedzieć, nawet jakbyśmy tych meczów nie wygrali, to patrząc na inne rozstrzygnięcia, to utrzymanie mieliśmy pewne.
4: Mówił po spotkaniu prezes Sambora Michał Kaczyński. W trakcie sezonu nastąpiła zmiana trenera. Od początku kampanii piłkarki trenowała Justyna Domnik. W lutym nowym szkoleniowcem został Szymon Kmieć. Jak ocenia drużynę po paru miesiącach pracy?
8: To nie jest zespół, który trzeba ratować i który trzeba gdzieś tam reanimować, bo to jest bardzo dobry zespół, który ma bardzo dużo potencjału, który ma bardzo duże umiejętności, który jest trochę zagubiony i trochę trzeba mu pomóc wskazać odpowiednią drogę i ścieżkę, którą te dziewczyny powinny iść i nie tylko na każdym treningu, ale też i na meczach. I naprawdę uważam, że to jest ekipa, która nie powinna bić się o utrzymanie w Lidze Centralnej, tylko jest to zespół, który naprawdę może osiągnąć dużo.
4: Więcej o przyszłości tczewskiego zespołu powiemy podczas środowej audycji sportowej Dogrywka. To były wiadomości Radia Tczew.
9: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
3: A na termometrach o tej porze 23 stopnie. Wzrasta nam zachmurzenie i tak jak mówiłam w poprzedniej godzinie, koło godziny 16-17 prognozowany jest deszcz i możliwe burze. Wiatr jest umiarkowany, wieje cały czas z zachodu z prędkością 20 km na godzinę. W porywach będzie osiągał 50 km. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali.
9: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Aktualnie sytuacja drogowa w naszym mieście nie jest najgorsza. Można powiedzieć, że po głównych ulicach powinniśmy poruszać się bez większych kłopotów. Jedyne niewielkie spowolnienia napotkamy na ulicy Jagiellońskiej w stronę Starego Miasta. Najwięcej tych utrudnień przy skrzyżowaniu z Aleją Kociewską oraz na ulicy 30 Stycznia tuż przed Placem Piłsudskiego. Nieco zwolnić trzeba będzie także na Wojska Polskiego, ale tutaj akurat sytuacja wydaje się, że wraca na dobre tory. Nieco gorzej chyba było przed godziną. A jeżeli chodzi o sytuację na drogach dojazdowych do Trójmiasta, to droga krajowa numer 91, prowadząca przez Pszczółki, Pruszcz Gdański do samego centrum Gdańska wygląda nieźle. Powinniśmy nią w miarę sprawnie dotrzeć do Gdańska. W drogę powrotną, czy też w kierunku przeciwnym, jadąc też kłopotów nie powinniśmy na swojej drodze napotkać. Podobnie zresztą jest też na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy, którzy teraz poruszają się trasą S6, nie mają prawa narzekać. Zarówno w stronę Gdyni, jak i w stronę Pruszcza ruch odbywa się płynnie. Kłopotów nie mamy także na trasie S7, ani na obwodnicy metropolitalnej, ani już na trasie prowadzącej do Elbląga. Można powiedzieć, że po tych majówkowych powrotach chyba nie ma już większego śladu. Ja trzymam kciuki za to, aby wszystkie Państwa podróże były dzisiejszego popołudnia bezpieczne. Mam nadzieję, że bez kolizji, żadnych korków będzie można dojechać do domu z pracy, szkoły czy też z egzaminu maturalnego, bo może jeszcze jakieś omawianie tego, co się na arkuszach dziś pojawiło, trwa. Wiem, że maturzyści raczej świętują dopiero pod koniec tego pierwszego tygodnia matur, ale jak te czasy się zmieniają, to wszyscy wiemy, więc może i teraz jeszcze przed matematyką, językiem obcym też już niektórzy zaczęli świętować.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: Popołudniowe granie w Radiu Tczew.
1: Damian Noszewski, dzień dobry Państwu. To pomajówkowe popołudnie. Popołudnie, które też jest szczególne z tego względu, że czwarty dzień maja to także początek matur. W tym roku o godzinie 9:00 maturzyści stanęli naprzeciwko arkuszu zadań z języka

0: maturzyści mu powiedzieli.
1: No, jest tak... Tak okej, no. Wszyscy wierzymy, że nie będzie... Nie będzie źle, tak? Będzie wszystko okej.
2: Jest bardzo duży stres. Bardzo duży.
1: Jest dobrze.
2: Mam nadzieję, że wiedza przez to nie ucieknie.
3: Jest duży. Wydaje nam się, że polski jest jednym z bardziej stresujących egzaminów. Bynajmniej dla nas.
4: To prawda, jest stresująco, ale po tym, jak nas tu oceniali surowo, to myślę, że będzie dobrze.
1: Nie, no dobrze, uważam, że jesteśmy przygotowani i żeby były łatwe tematy na rozprawkach ogólnie.
5: A co chcielibyście, żeby było na języku polskim na egzaminie? Jaki temat, a czego absolutnie, żeby lepiej nie było?
6: Żadne dziady.
1: Żadnej ferdydurki.
6: Żadnej ferdydurki.
4: Żadnej dżumy.
6: Dżuma fajna.
3: Oby tango było. Jedna z najlepszych lektur, która ma najwięcej motywów, do których można się odwołać. Oby nie były głupie pytania o środki jakieś literackie i inne takie pierdoły. Także oby cały arkusz arkuszował.
1: Oby był motyw buntu.
5: A jak przygotowania do kolejnych dni? Jakie przedmioty wybraliście jako rozszerzenie?
1: Miałam geografię rozszerzoną i angielski. I tak przygotowania okej. To umiem.
2: No ja mam matematykę, też się przygotowuję. Myślę, że będzie w porządku. No akurat z tym będę się czuła lepiej niż z polskim.
3: Ja mam matematykę, biologię i angielski. Było ciężko, ale mam nadzieję, że będą tego efekty.
4: Ja biologia i angielski. Myślę, że będzie dobrze.
1: Ja mam geografię, angielski i WOS. Z WOS-em gorzej, ale geografię, angielski się dobrze czuję.
7: Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, bez względu na to, jakie rozszerzenia sobie wybrali. Będzie dobrze, myślcie pozytywnie i nie stresujcie się za bardzo, bo teraz to już i tak niewiele zmieni.

0: popołudniowe granie w Radiu Tczew.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji czekamy na Państwa propozycje najciekawszych filmów i seriali, w których głównymi bohaterami są właśnie strażacy. A to pytanie kierujemy do Państwa oczywiście w ramach konkursu kinowego. Jak co poniedziałek do wygrania jest podwójna wejściówka do tczewskiego kina Helios w naszym mieście. No, ja mam taką nadzieję, że te odpowiedzi jeszcze się pojawią. Czas jest do godziny 15:30. Już kilka ciekawych propozycji padło. Na przykład wiele osób skupia się na serialu Chicago Fire. No, na pewno jest to taka produkcja, która no, chyba jest wyjątkiem na takim rynku serialów do dziś. Mało który serial opowiada tak dokładnie i szczegółowo nie tylko o pracy strażaków, ale także o ich czasie prywatnym. O lekarzach mamy mnóstwo tego typu produkcji, o policjantach też, a o strażakach mam wrażenie jest to chyba taki wyjątek. Jeżeli się mylę, to proszę Państwa o poprawę właśnie w ramach odpowiedzi konkursowej. Przypominam, do 15:30 jest czas, a te odpowiedzi można u nas umieszczać zarówno w formie wiadomości SMS, można do nas je wysyłać także mailowo, albo umieścić komentarz na naszym Facebooku pod specjalnie do tego dedykowanym konkursowym postem. No to cóż, nie przedłużajmy. Państwo niech się zastanawiają, a ja zapraszam na kolejny utwór muzyczny Dutch Berlin Till the Sky Falls Down.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy. Nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew.
1: A już w najbliższą sobotę tczewskie schronisko zaprasza na wiosenny spacer przyjaźni. Zbiórkę uczestników zaplanowano na godzinę 11.30 przed placówką przy ulicy Malinowskiej. W wydarzeniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zabiorą psy na wspólny spacer ulicami miasta. Jest to już któraś z kolei edycja takiego spaceru przyjaźni. W jednej nawet kiedyś miałem okazję uczestniczyć. Nie ma się co bać psiaków. Te, które biorą udział w tym spacerze, są niegroźne, nie zawsze reagują na takie podstawowe komendy, czy też na imię, ale generalnie nie ma się czego bać. Jeżeli ktoś potrzebuje większej ilości szczegółów, to też na Facebooku tczewskiego schroniska Otos Animals wszystko można sobie wcześniej przeczytać, zobaczyć, jak to wyglądało w poprzednich latach, także też tą kompleksową ilość informacji można łatwo zyskać. No ale to, co najważniejsze, no to to, aby przede wszystkim z uśmiechem pojawić się na miejscu zbiórki. Warto zabrać ze sobą jakieś smycze, czy też obroże. Można też zaopatrzyć się w jakieś przysmaki dla zwierząt. Wiadomo, zawsze wtedy taki pies łatwiej może z nami współpracować, albo inaczej, być bardziej skory do tej współpracy. Nie zawsze tutaj to tak działa, ale są szanse na to, że jakiś łasuch nam się akurat trafi i za przysmaczek zrobi coś, czego od niego oczekujemy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim spacerem, to tak jak powiedziałem, na Facebooku tczewskiego schroniska znajdzie wszystkie niezbędne informacje, a jeżeli ktoś za zwierzętami aż tak nie przepada, to też nic straconego. Może teraz się zrelaksować przy bardzo przyjemnych utworach muzycznych. Na początek Cyndi Lauper i True Colors, ale później też wielkich hitów jeszcze na naszej antenie dziś nie zabraknie.

0: Numer SMS 733 11 12 13.
1: Dziś sporo uwagi poświęcamy maturzystom, ale warto byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie, ilu ich w ogóle w naszym powiecie mamy. No i ja takie informacje znalazłem. W powiecie tczewskim do egzaminu maturalnego w tym roku przystąpiło łącznie 705 uczniów. W liceach takich osób, które zostały dopuszczone do matury, mamy 391, a w technikach 314. W liceach najwięcej maturzystów mamy w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Tczewie, ich jest aż 175, o 10 mniej mamy z drugiego ELO, także swoją reprezentację ma liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, tutaj maturzystów mamy 30, a liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie ma 21 maturzystów w tym roku. W technikach, jak już mówiłem, mamy 314 uczniów, którzy już swój pierwszy egzamin maturalny napisali, ten z języka polskiego, który był dzisiaj. No a generalnie najwięcej maturzystów z techników w naszym powiecie mamy z ekonomika. W tym właśnie technikum 136 osób maturę pisze w tym roku, ale mamy także maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych 79 i z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych 84. Mamy także 15 maturzystów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie. Więcej o maturach będzie można jeszcze posłuchać w kolejnym wydaniu wiadomości, ono o godzinie 15. Jeszcze do tej 15 nam trochę czasu zostało. Póki co zostawiam Państwa w dobrych rękach Kaśki Sochackiej, jej utwór Wiśnia.

feu de Paris. Oui, c'est ça. A już za 5 minut kolejny serwis informacyjny, w którym pojawi się podsumowanie majówki, które zostało przeprowadzone przez gdańskich policjantów. 3 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymano, ale to nie były jedyne zatrzymane osoby na drogach w ostatnich 3 dniach. Oprócz tego w kolejnym serwisie informacyjnym będzie można usłyszeć co nieco na temat inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej, która szczególnie młode osoby zaprasza w tym tygodniu do siebie. Szczegóły wszystkich inicjatyw, które są prowadzone w najbliższym czasie przez MBP, możecie na bieżąco poznawać w naszych serwisach informacyjnych, w tym o godzinie 15 o inicjatywie Strefa Młodych będzie można posłuchać. No ale zanim godzina 15, to jeszcze trochę czasu, wypełnimy go oczywiście dobrą muzyką, utwór Tomorrow w Radiu Tczew.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
5: Na zegarach już minuta po godzinie 15, najwyższa pora rozpocząć kolejny serwis informacyjny. Przedstawią go Państwu Zosia Floryn oraz Dawid Komorowski.
6: Gdańscy policjanci zatrzymali 5 osób łamiących przepisy, 3 kierowców pod wpływem alkoholu i 2 osoby z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. 19-latek bez prawa jazdy miał ponad 1,5 promila alkoholu, 53-latek ponad 0,5 promila, a 33-latek prawie promil. Wśród zatrzymanych był też 57-latek z 3 zakazami prowadzenia. Trafił w trybie przyspieszonym przez sąd, ale także 57-letnia kobieta z aktywnym zakazem. Za złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia, a za jazdę po alkoholu do 3 lat, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia i grzywna.
7: W sobotę Tczewskie Schronisko zaprasza na wiosenny spacer przyjaźni. Zbiórkę uczestników zaplanowano na godzinę 11.30 przed placówką przy ulicy Malinowskiej. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zabiorą psa na wspólny spacer ulicami miasta. Organizatorzy liczą na dużą frekwencję oraz zachęcają do wsparcia zbiórki, przynosząc smycze, obroże w rozmiarach oraz kwiaty ogrodowe, które pomogą upiększyć teren schroniska.
0: Kulturalne typy.
6: W tym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowała propozycje dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dziś, jutro, ale także w środę młodzież będzie mogła spędzić czas w strefie młodych, mówi dyrektor MBP Damian Domański.
8: To też informacja dla młodego pokolenia, ale także dla akademików i badaczy literatury i różnych innych działów, osób kreatywnych i twórczych. W tygodniu bibliotek otworzymy dla Państwa strefę pracy grupowej, indywidualnej. To jest wyjście naprzeciw uczniom, studentom, maturzystom, którzy przygotowują się do pracy także badawczej, więc tu też ukłon dla osób, które potrzebują przestrzeni do pracy intelektualnej. Otworzymy dedykowane przestrzeń pracy studyjnej. W bibliotece mamy świadomość, że wiele mieszkanek i mieszkańców Tczewa to osoby zgłębiające wiedzę w Trójmieście, nie mieszkającej w Trójmieście, ale dojeżdżającej, więc chcemy w tygodniu bibliotek taką strefę otworzyć.
6: Strefa młodych dostępna będzie od 15 do 17.30.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
7: Egzamin z języka polskiego tradycyjnie rozpoczął serię matur. Tegoroczni maturzyści pierwszy z egzaminów dojrzałości mają już za sobą. Na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogli wybrać jeden z 2 tematów wypracowania. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Oba tematy wymagały od zdających odwołań do lektur obowiązkowych oraz samodzielnego doboru kontekstów literackich.
9: No, jest tak okej, no. Wszyscy wierzymy, że nie będzie źle, tak? Będzie wszystko okej.
10: Okay. Jest bardzo duży stres, bardzo duży. Mam nadzieję, że wiedza przez to nie ucieknie.
11: Jest duży, wydaje nam się, że polski jest jednym z bardziej stresujących egzaminów, bynajmniej dla nas.
9: Nie no, dobrze, uważam, że jesteśmy przygotowani i żeby były łatwe tematy na rozprawkach ogólnie.
12: Oby był motyw buntu.
7: W tym roku do matury w całym powiecie tczewskim przystępuje 705 uczniów. Jutro maturzyści zasiądą do egzaminu z matematyki, a pojutrze do matury z języka obcego. To były wiadomości Radia Tczew.
13: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: Dalej ciepło, 22 stopnie Celsjusza dziś na termometrach, dalej sporo słońca, ale też i nieco większa ilość chmur. Zmógł się także wiatr, którego podmuchy mogą sięgać nawet 40 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1009 hektopaskali.
13: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
1: I sprawdzamy, co na drogach się dzieje. W naszym mieście dzieje się sporo, niestety. Sporo aut na głównych ulicach. Na Jagiellońskiej pojedziemy dosyć wolno, zwłaszcza w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Spowolnienia czekają także na kierujących, którzy zmierzają Aleją Solidarności. Póki co największe korki przed Wami przy skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Kociewską i ulicą Kazimierza Wielkiego. Mówimy tutaj o korkach, które występują przede wszystkim w stronę Czarlina. W stronę Gdańska jest nieco lepiej, ale też nie idealnie. Korki do tego na wjeździe od strony Gdańska przy skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Armii Krajowej i Malinowską. Na Malinowskiej też bardzo duża ilość aut, spory korek, duże problemy na kierowców czekają także przy placu Piłsudskiego na Starym Mieście. Tam trzeba liczyć się z bardzo wolnymi prędkościami, które są spowodowane dużą ilością aut, które przejeżdżają przez 30 stycznia Wojska Polskiego czy też obrońców Westerplatte. A jeżeli chodzi o dojazd do Trójmiasta, to 91 nie jest on najgorszy. Póki co ruch nie jest w Pruszczu Gdańskim zbyt spory w stronę Gdańska, ale za to w stronę Tczewa już spore korki, w zasadzie od samego węzła Gdańsk-Lipce po wyjazd z Pruszcza Gdańskiego trzeba liczyć się z bardzo niskimi prędkościami. Do tego kłopoty na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Południe i Gdańsk-Kowale w stronę Gdyni i kłopoty w stronę Pruszcza Gdańskiego przy węźle Gdańsk-Matarnia. Dobrze za to wygląda S7 i to na obwodnicy metropolitalnej i to też na trasie S7 już prowadzącej w stronę Elbląga. Kłopotów nie mamy także na drodze krajowej numer 22. Tam też ruch odbywa się płynnie, także bez kłopotów powinniśmy dotrzeć i do Starogardu, i do Malborka. Ja trzymam kciuki za Państwa podróże dzisiejszego południa. Najważniejsze, aby były w 100% bezpieczne.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.

0: Dziesiąte urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
1: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
0: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
2: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
3: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
4: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601-290-454. Powtarzam, 601-290-454.
5: Po reklamie.
6: Radio Tczew.
7: Minęła godzina 19. Zapraszamy na ostatnie dziś wydanie wiadomości Radia Tczew.
8: Gdańscy policjanci zatrzymali 5 osób łamiących przepisy, 3 kierowców pod wpływem alkoholu i 2 osoby z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. 19-latek bez prawa jazdy miał ponad 1,5 promila alkoholu, 53-latek ponad 0,5 promila, a 33-latek prawie promil. Wśród zatrzymanych był też 57-latek z 3 zakazami prowadzenia. Trafił w trybie przyspieszonym przez sąd, ale także 57-letnia kobieta z aktywnym zakazem. Za złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia, a za jazdę po alkoholu do 3 lat, utrata prawa jazdy, zakaz prowadzenia i grzywna.
9: W sobotę Tczewskie Schronisko zaprasza na wiosenny spacer przyjaźni. Zbiórkę uczestników zaplanowano na godzinę 11.30 przed placówką przy ulicy Malinowskiej. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zabiorą psa na wspólny spacer ulicami miasta. Organizatorzy liczą na dużą frekwencję oraz zachęcają do wsparcia zbiórki, przynosząc smycze, obroże w rozmiarach oraz kwiaty ogrodowe, które pomogą upiększyć teren schroniska.
10: Kulturalne typy.
8: W tym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowała propozycje dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Dziś, jutro, ale także w środę młodzież będzie mogła spędzić czas w strefie młodych, mówi dyrektor MBP Damian Domański.
11: To też informacja dla młodego pokolenia, ale także dla akademików i badaczy literatury i różnych innych działów, osób kreatywnych i twórczych. W tygodniu bibliotek otworzymy dla Państwa strefę pracy grupowej, indywidualnej. To jest wyjście naprzeciw uczniom, studentom, maturzystom, którzy przygotowują się do pracy także badawczej, więc to też ukłon dla osób, które potrzebują przestrzeni do pracy intelektualnej. Otworzymy dedykowane przestrzeń pracy studyjnej. W bibliotece mamy świadomość, że wiele mieszkanek i mieszkańców trzeba do osoby zgłębiające wiedzę w Trójmieście, nie mieszkającej w Trójmieście, ale dojeżdżającej, więc chcemy w tygodniu bibliotek taką strefę otworzyć.
8: Strefa młodych dostępna będzie od 15 do 17.30.
5: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
9: Egzamin z języka polskiego tradycyjnie rozpoczął serię matur. Tegoroczni maturzyści pierwszy z egzaminów dojrzałości mają już za sobą. Na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogli wybrać jeden z 2 tematów wypracowania. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Oba tematy wymagały od zdających odwołań do lektur obowiązkowych oraz samodzielnego doboru kontekstów literackich.
12: No, jest tak okej, okay, no. Wszyscy wierzymy, że nie będzie źle, tak? Będzie wszystko okej. Okay.
13: Jest bardzo duży stres, bardzo duży. Mam nadzieję, że wiedza przez to nie ucieknie.
14: Jest duży, wydaje nam się, że polski jest jednym z bardziej stresujących egzaminów, bynajmniej dla nas.
12: Nie, no dobrze, uważam, że jesteśmy przygotowani i żeby były łatwe tematy na rozprawkach ogólnie. Oby był motyw buntu.
9: W tym roku do matury w całym powiecie tczewskim przystępuje 705 uczniów. Jutro maturzyści zasiądą do egzaminu z matematyki, a pojutrze do matury z języka obcego. To były wiadomości Radia Tczew.
6: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
10: Piękne rozpogodzenia i niedużo chmur w naszym regionie, choć na popołudnie prognozowane są opady deszczu i możliwe pierwsze w tym sezonie burze. Wiatr jest umiarkowany, wieje z zachodu z prędkością 20 km na godzinę. Uwaga, w czasie burz może być porywiste, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali.
6: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

zasypiasz naga i sama.

uwierzysz, że tej nocy, gdy mam odbicie twoje w oczach, gdy twojej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę, i w samotności swojej odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że...

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Minęła godzina 17. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
4: Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o rozbój w okolicach Tczewa. Mężczyzna uderzył ofiarę i ukradł saszetkę z dokumentami oraz pieniędzmi, około 1600 euro i 1500 zł. Śledczy ustalili jego tożsamość dzięki zebranym dowodom.
5: Okazało się, że dopuścił się także kradzieży sklepowej artykułów wartych łącznie ponad 2000 zł i był wcześniej karany za podobne przestępstwa. Odpowie w warunkach wielokrotnej recydywy, co może oznaczać surowszą karę. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
4: Policja podała wstępne informacje dotyczące tragicznego zdarzenia na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino. Zgłoszenie o przewróconej łodzi wpłynęło 1 maja o godzinie 23.07. Na miejsce skierowano straż pożarną, w tym grupę wodno-nurkową, ochotniczą straż pożarną, policję i ratowników medycznych. Jedna osoba dopłynęła do brzegu samodzielnie, dwie trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Nurkowie wyłowili z jeziora również kobietę i mężczyznę. Lekarz potwierdził ich zgon.
5: Policja dodaje, że zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Akcja trwała kilka godzin i zakończyła się nad ranem. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Od 1 kwietnia do 3 maja w Polsce utonęło już 19 osób, w tym najwięcej, aż 6 w województwie pomorskim.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Za nami długi weekend majowy, a kolejny zapowiada się atrakcyjnie pod kątem wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury i Sztuki już w piątek zaprasza na koncert Seweryna.
6: Pierwszą naszą propozycją na 8 maja jest koncert Seweryna z zespołem. Jest to trójmiejski skład zainicjowany przez Seweryna Łysia. Na koncertach zaprasza do wspólnego przeżywania w otulonej pogłosem aurze kameralnego teatru.
4: Mówił Janek Skerka z Centrum. Koncert Seweryna rozpocznie się o godzinie 18, a już kolejnego dnia premierowy pokaz tańca współczesnego w wykonaniu grupy tanecznej Al Raune pod kierunkiem choreografa Michaiła Karnałkowa.
6: Michaiła pewnie Państwo wszyscy dobrze znacie. Jak on sam mówi, ten spektakl będzie trochę enigmatyczny i nie da się go do końca określić, ale nie można go też, Szanowni Państwo, zignorować. Ten spektakl jest krótki, ale uzupełnieniem jego będzie rozmowa z artystami.
4: Pokaz tańca rozpocznie się o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 11 na dzieci czekać będzie poranek filmowy przyjazny sensorycznie z biurem detektywistycznym Lassego i Mai. Fabryka Sztuk z kolei zaprasza na naukową noc muzeów, która rozpocznie się o godzinie 19 w sobotę 9 maja i potrwa aż do północy. W ramach Nocy Muzeów odbędą się warsztaty naukowe z wykorzystaniem suchego lodu, pokazy robotyczne i rozmaite eksperymenty i zabawy interaktywne dla dzieci. Na parkingu Banku Spółdzielczego stanie mobilne planetarium, a ci, którzy będą chcieli nieco się poruszać, skorzystają ze spaceru śladami naukowców z prezydentem Łukaszem Rządkowskim jako przewodnikiem oraz stanecznego Silent Disco. Wydarzenia odbywają się będą w dwóch lokalizacjach, przy ulicy 30 stycznia i przy ulicy Podmurnej. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
8: Piękne rozpogodzenia i niedużo chmury w naszym regionie, choć na popołudnie prognozowane są opady deszczu i możliwe pierwsze w tym sezonie burze. Wiatr jest umiarkowany, wieje z zachodu z prędkością 20 km na godzinę. Uwaga, w czasie burz może być porywiste, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
9: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
8: W Tczewie spowolnienie obserwujemy na skrzyżowaniu Armii Krajowej Malinowskiej i Alei Solidarności. To także wolniejszy ruch na Jagiellońskiej na wysokości skrzyżowania z Aleją Kociewską i wolno jedziemy w kierunku ronda przy placu Piłsudskiego i to z każdej strony. Jeżeli chodzi o dojazd do Malborka, drobne spowolnienia na 22. W samym Malborku kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu na rondzie Lotników Polskich i na skrzyżowaniu Adama Mickiewicza z Aleją Rodła. Sprawnie dojedziemy do Starogardu Gdańskiego, a tutaj na pewno zwolnimy na rondzie Bractwa Kurkowego, na rondzie Wałaszewskiego i na skrzyżowaniu Gdańskiej z Adama Mickiewicza. Spory ruch w tej chwili obserwujemy na Zblewskiej. 91 do Pruszcza wygląda dobrze, w Pruszczu na Grunwaldzkiej. Spowolnienia przede wszystkim w kierunku Tczewa. Jeżeli chodzi o trakt Świętego Wojciecha, drobne spowolnienia, ale bez większych utrudnień. I całkiem dobra sytuacja utrzymuje się na obwodnicy Trójmiasta.
9: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
10: Zapraszamy na muzyczną godzinę z zagraniczną płytą.

Southern girls know.

0: Wasia Jackiewicz, dzień dobry w godzinie z zagraniczną płytą. Dziś mam dla Was nowość, która ukazała się 1 maja od Tori Amos. To 18 w dorobku tej songwriterki album, który już zyskał uznanie krytyków. The Times pisze o tej płycie, że wyróżnia się jako najbardziej niepokojące i społecznie zaangażowane dzieło od czasów cenionej twórczości z lat 90. Classic Pop uznaje, że nowe wydawnictwo jest najodważniejszym konceptem, który pojawia się w momencie, gdy najbardziej potrzebujemy takich głosów, a The Irish Times dodaje, że matka smoków wciąż potrafi ryknąć. Tori Amos do płyty dodała manifest, w którym czytamy, że album ten to opowieść o walce demokracji z tyranią. Jak pisze, to metafora, która odzwierciedla trwające na naszych oczach niszczenie demokracji przez wierzące w dyktaturę demoniczne jaszczury przejmujące kontrolę nad Ameryką. In Times of Dragons przedstawia ambitną, alegoryczną opowieść o władzy, oporze i przemianie w epoce zdefiniowanej przez polityczne zawirowania. W centrum tej płyty znajduje się fabularyzowana wersja samej Tori Amos, która zostaje uwięziona w małżeństwie z niebezpiecznym miliarderem, po czym wyrusza w podróż przez Amerykę, spotykając sprzymierzeńców i przeciwników, podczas gdy poszukuje wolności. To metaforyczna opowieść o walce demokracji z tyranią, wyjaśnia Amos. Naprawdę nie wiemy, jak zakończy się ten amerykański eksperyment z demokracją. Jestem pragmatyczką, nie jestem optymistką, nie jestem fatalistką, ale jako songwriterka musiałam usłyszeć ten alarmujący sygnał i po prostu powiedzieć, cytując swój ukochany utwór Cornflake Girls z 1994 roku, to nie dzieje się naprawdę, prawda? Możecie jednak ze śmiertelną pewnością założyć, że tak. Historia rozpoczyna się od złowrogich, fortepianowych akordów utworu Shush, w którym bohaterka uświadamia sobie niebezpieczeństwo, w jakim się znajduje. W miarę rozwoju albumu kobieta zaczyna się zmieniać, stopniowo przeobrażając się w smoka, którym będzie musiała się stać, aby przeciwstawić się siłom, które je ścigają. Tytułowy utwór In Times of Dragons wyznacza moment, w którym bohaterka porzuca poprzednie życie i rozpoczyna podróż. Rozmyślając o córce, z którą została rozdzielona, o świecie, przed którym ucieka, oddaje w piosence szok, niepewność i determinację towarzyszące temu pierwszemu krokowi w nieznane. W miarę rozwoju historii Amos spotyka grono postaci, które pomagają jej przetrwać. Od przyjaciół oferujących schronienie po buntownicze Gasoline Girls. Kolektyw kobiet, które podtrzymują ogień i wspólnie stają w akcie sprzeciwu. Na albumie Tori Amos porusza również temat międzypokoleniowości i odpowiedzialności. Jej córka współtworzy i wykonuje kilka utworów, w tym Veins. Dialog w formie call and response między matką a córką, zadający pytanie o to, jakie emocjonalne i moralne dziedzictwo przekazujemy dalej. W trwającej ponad 35 lat karierze Tori Amos stworzyła jeden z najbardziej charakterystycznych katalogów we współczesnej muzyce. Dzięki In Times of Dragons artystka ponownie łączy to, co polityczne, z tym, co osobiste, w dziele odzwierciedlającym lęki i wstrząsy współczesności, łącząc mityczną narrację z pilnymi, aktualnymi tematami. Tori Amos promuje album największą od ponad dekady europejską trasą koncertową, w ramach której wystąpi także w Polsce, 12 maja w hali Torwar w Warszawie. Pora zanurzyć się w tę opowieść, która zajmie nam czas także po wiadomościach o godzinie 19. Zapraszam, miłego słuchania.
1: Hey there, Poland. It's Tori Amos, and this is the title track for my brand new album, In Times of Dragons.

0: Reklama.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
4: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.
5: We are.

0: Reklama.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
3: Radio Tczew.
4: Minęła godzina 18. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
5: 7 maja o 12 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej przy publicznej szkole podstawowej w Kokoszkowach. W programie zaplanowano oficjalne przecięcie wstęgi, a także pokazy sportowe, między innymi w wykonaniu Piotra Grabo-Grabowskiego, występ cheerleaderek Alex Team ze Starogardu Gdańskiego, pokaz koszykówki Akademii Gama oraz pokaz judo.
6: Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców wsi i okolic do wspólnego świętowania oraz zapoznania się z nowoczesnym obiektem sportowym. Nowa hala ma służyć uczniom i mieszkańcom jako miejsce aktywności fizycznej i wydarzeń sportowych.
5: Po zimowej przerwie wrócił prom na Wisłę łączący Świbno i Mikoszewo, czyli Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. Przeprawa ruszyła 1 maja i od razu cieszy się dużym zainteresowaniem. To dobra wiadomość dla kierowców i rowerzystów. Dzięki promowi trasa z Gdańska do Krynicy Morskiej może być krótsza nawet o 23 km.
6: Prom zabiera jednorazowo do 21 samochodów i około 100 pasażerów, a rejs trwa zaledwie kilka minut. Z przeprawy chętnie korzystają także rowerzyści i piesi turyści. Przeprawa promowa poza wygodą jest też atrakcją wielu wycieczek.
3: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia o tej samej porze tysiące ludzi na całym świecie ruszą przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kordas.
7: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
5: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. Piłkarki ręczne Enei Sambora Tczew przegrały we własnej hali z MTS-em Żory 22-33. Był to ostatni mecz w tym sezonie naszych szczypiornistek, w którym prawdziwym motorem napędowym ofensywy była Aleksandra Puckowska, autorka 11 trafień. Samborzanki w tabeli uplasowały się na 8 miejscu z 21 punktami na koncie.
8: Sezon był dziwny, falujący. Wchodząc jako Beniaminek, wiadomo, każdy myśli, żeby się utrzymać. Pierwsze mecze były ponad stan trochę, bo tam było kilka zwycięstw. My byliśmy dość wysoko w tabeli, te apetyty trochę wzrosły. Potem był dołek, dość duży dołek, było mnóstwo kontuzji, takie mecze poprzegrywane niepotrzebnie. Tak podsumowując, utrzymanie jest na spokoju, bo trzeba powiedzieć, nawet jakbyśmy tych meczów nie wygrali, to patrząc na inne rozstrzygnięcia, to utrzymanie mieliśmy pewne.
5: Mówił po spotkaniu prezes Sambora Michał Kaczyński. W trakcie sezonu nastąpiła zmiana trenera. Od początku kampanii piłkarki trenowała Justyna Domnik. W lutym nowym szkoleniowcem został Szymon Kmieć. Jak ocenia drużynę po paru miesiącach pracy?
9: To nie jest zespół, który trzeba ratować i który trzeba gdzieś tam reanimować, bo to jest bardzo dobry zespół, który ma bardzo dużo potencjału, który ma bardzo duże umiejętności, który jest trochę zagubiony i trochę trzeba mu pomóc wskazać odpowiednią drogę i ścieżkę, którą te dziewczyny powinny iść i nie tylko na każdym treningu, ale też i na meczach. I naprawdę uważam, że to jest ekipa, która nie powinna bić się o utrzymanie w Lidze Centralnej, tylko jest to zespół, który naprawdę może osiągnąć dużo.
5: Więcej o przyszłości tczewskiego zespołu powiemy podczas środowej audycji sportowej Dogrywka. To były wiadomości Radia Tczew.
10: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
11: Piękne rozpogodzenia i niedużo chmury w naszym regionie, choć na popołudnie prognozowane są opady deszczu i możliwe pierwsze w tym sezonie burze. Wiatr jest umiarkowany, wieje z zachodu z prędkością 20 km na godzinę. Uwaga, w czasie burz może być porywiste, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1009 hektopaskali.
10: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
12: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczewnet.pl.
11: W Tczewie spowolnienia obserwujemy na skrzyżowaniu Armii Krajowej Malinowskiej i Alei Solidarności. To także wolniejszy ruch na Jagiellońskiej na wysokości skrzyżowania z Aleją Kociewską. I wolno jedziemy w kierunku ronda przy placu Piłsudskiego i to z każdej strony. Jeżeli chodzi o dojazd do Malborka, drobne spowolnienia na 22. W samym Malborku kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu na rondzie Lotników Polskich i na skrzyżowaniu Adama Mickiewicza z Aleją Rodła. Sprawnie dojedziemy do Starogardu Gdańskiego, a tutaj na pewno zwolnimy na rondzie Bractwa Kurkowego, na rondzie Wałaszewskiego i na skrzyżowaniu Gdańskiej z Adama Mickiewicza. Spory ruch w tej chwili obserwujemy na Zblewskiej. 91 do Pruszcza wygląda dobrze, w Pruszczu na Grunwaldzkiej. Spowolnienia przede wszystkim w kierunku Tczewa. Jeżeli chodzi o trakt Świętego Wojciecha, drobne spowolnienia, ale bez większych utrudnień. I całkiem dobra sytuacja utrzymuje się na obwodnicy Trójmiasta.
12: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczewnet.pl.
5: To jest godzina z zagraniczną płytą.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

Ja kontroluję świat z podzamkniętych powiek. Ja czuję pismo nosem, intuicję mam. Rozszyfrowuję to, co chodzi wam po głowie. Te wszystkie sytuacje ja na pamięć znam.

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina, a po

6 sierpnia przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami, kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze coś.

0: pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.
1: Reklama.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczewnet.pl.
1: Po reklamie.

ściany, poręcze, wycieraczka na zakręcie, potknięcie, lecę miękko, serdeńko.

Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary.

nic tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami, w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni, jak portret święty.